się do bloków przykuci. Ludzie w tych blokach są głusi. Ludzie wpatrują się w szare niebo, szukając Boga. Na określenie Boga nie mogą znaleźć słowa. Tam Bóg jest strażnikiem, jak w Panu wykonie. Na zawsze skazani, niewysłuchani, golema klątwą zbrukani. Ci ludzie na blokach, szukając prawdy,

noce nie bywają spokojne. Będzie trzeba, to pójdę na wojnę. Na ulicę w przyjacącej kurce mąkle będę walczyć o zwrot moich wspomnień. Bo chcecie nam zabrać ten czas.

Chcę się stać za DJ-ką tam, gdzie z nieba sypie się bankroll. Tam, gdzie laski tańczą na pewno, błyszczą sukienką, chodzą z torebką, gdzie chłopakom chodzi tylko o jedno. W moim mieście chodzi tylko o jedno.

słońca i księżyc spotkały się we mnie. Będą myśleć, co teraz będzie we mnie. Jaśniej czy ciemniej, jakie światło będzie, nie wiem, jakim będę niebo. Moje słońce, mój księżyc, czy będę świecić, czy będę lśnić.

czym będę świecić, lśnić w siebie. Chcę wam powiedzieć, że będę czym chcecie. Będę najlepszym niebem, jakim być umiem. Obiecuję, obiecuję się dla was rozciągać. Chcę się poddać, poddaję się, jest to lśnienie.

Oddaję się ciemnością albo światłem. Poświećcie do mnie. Jestem niebem. Dla was rozciągam się. Mój księżyc, moje słońce, psocie we mnie, zachodźcie, ile chcecie, dla was rozciągam.

cienia. W moim śnie same błędy przytłaczają nasze ręce.

all expect the worst. It works just like a knee.

RPG! RPG! RPG!

job.

0: pięć Rzymianów.
1: Nie ma znaczenia.
0: Mamy ich w swoim galijskim tyłku. Kalistenik w tyłku galijskim. Kalistenik trzyma Rzymian.

serio, oni wciąż biją. Pełno piosenek, okropnych piosenek z użyciem własnej woli. Dla nich to jest tak jakby... Kalisteni, statystyka, kalisteni, statystyka, kalisteni, statystyka, kalisteni, statystyka.

0: do samej północy Francji dzisiejszej.
1: Gdzie spotkacie może kiedyś kalisteniksa, spryfiksa, parnomiksa, paranoiksa?
0: Na pewno nie mnie. Zostałem deportowany za liczne oszustwa podatkowe.

Budzimy się, wstajemy, ścielimy, jemy, myjemy zęby. Idziemy do pracy, tak ciężko udajemy, aż bolą nas plecy. Wracamy w nocy, nie myśląc już o niczym.

Thanks to

Budzimy się, wstajemy, ścielimy, jemy, myjemy zęby. Idziemy do pracy, tak ciężko udajemy, aż bolą nas plecy. Wracamy w nocy, nie myśląc już o niczym, wchodzimy pod kocyk, gdzie pytasz mnie.

still prove.

0: Wendy.
1: Może mam.
0: Będę czekała jutro na ciebie w kawiarni koło Molo. Wiesz, w której?
1: No ale ja...
0: Nie bój się, nie przyniosę ci wstydu, gdyby któryś z twoich znajomych chciał nas podejrzeć.

0: Panie i panowie chłopcy i dziewczęta, koleżanki i koledzy, mamy środę, mamy 18.30, to jest 24 czerwca, to oznacza tylko jedno, czas aktywować dla was ten środek tygodnia na naszej aktywacji środowej. Witam po tygodniowej przerwie za mikrofonem prowadzącego Kacper Radzikowski, ale to nie jest najważniejsze, ponieważ dziś są osoby, z którymi będę robić audycję. Aleksander Scholl.
1: Witam wszystkich słuchaczy serdecznie.
0: Bartosz Kałuża.
2: Hoskel Dynic.
0: I w tym składzie będziemy gadać przez najbliższe półtorej godziny. Mam nadzieję, że o ciekawych tematach, znaczy na pewno o ciekawym temacie pogadamy w naszej dyskusji, ponieważ będziemy rozmawiać o wakacyjnych poradach, jako że wakacyjny czas już się zbliża, to posprzedamy wam kilka wskazówek, jak dobrze zaplanować i w ogóle spędzić ten okres wyjazdowy, żeby nic się złego nie stało, przy okazji, żeby się dobrze bawić. Ale oprócz tego oczywiście płyta tygodnia, kartka z kalendarza, kurier kulturalny, wiadomości studenckie, wiadomości sportowe. Będzie kurier.
2: Będzie, no, będzie. Będzie podsumowanie sezonu piłkarsko-koszykarskiego.
0: Będzie wspaniałe wejście stałe, a to wszystko, jak już mówiłem, w najbliższe półtorej godziny. Tak więc bez zbędnego przedłużenia, za chwilę usłyszycie płytę tygodnia, ale najpierw usłyszycie kawałek grupy Błoto. Prostactwo.

Melancholijne granie, które momentami brzmi jak wrocławskie The Cure, dokładnie tak prezentuje się najnowsza, trzecia już płyta zespołu Kielichy pod tytułem Savant. Mamy tam całe spektrum tego, jak brzmieć może noise rock. Sam pierwszy utwór jest idealnym kompromisem między nawalającym po uszach instrumentalem, a spokojnym, powoli narastającym wokalem. I chociaż porównanie do tak legendarnej formacji jak The Cure może wydawać się na wyrost, to przyznać trzeba, że mało jest zespołów, które są w stanie partiami instrumentalnymi i ich monumentalizmem przywołać to znane nam właśnie z The Cure poczucie szarej, przytłaczającej głębi. Tego słuchamy w tym tygodniu w Radioaktywnym. Cześć!

0: Słyszeliśmy i dalej słyszymy końcówkę utworu Pieśń Robaków, czyli tytuł utworu pierwszego z naszego obecnego wydawnictwa, który jest płytą tygodnia, czyli z wydawnictwa zatytułowanego Savant od grupy Kielichy. No i moi drodzy, ten utwór daje dużo pod tym względem, już mówi, że są te utwory tutaj długie i to się zgadza, 7 utworów, a 51 minut i 5 sekund materiału, ale to nie jest najważniejsze, właśnie jest to, jak to brzmi. Panowie, co sądzicie?
1: Ja generalnie uważam, że dobry bardzo album, aczkolwiek nie usłyszałem tutaj niczego, co by mnie jakoś bardzo zaskoczyło. Taki klasyczny, dobry polski nieżal, takie jak na to, że jest to w sumie pierwszy album tej grupy, to bardzo dobry początek i może nawet mogą się wpisać w jakąś klasykę nieżalową za jakiś czas, ale to jest w porządku. Natomiast właśnie też na wczorajszej aktywacji się zgodziliśmy, że nie ma tam niczego, czego już byśmy nie słyszeli. Jak się tego słucha, to się ma wrażenie, że już każdy gdzieś to słyszał. Różne są skojarzenia z różnymi zespołami, chociażby The Cure u Iny, z czym ja się nie do końca zgadzam. Teraz tutaj jakiś prog rock padł, więc co osoba, to inna opinia, aczkolwiek no jest to taka kombinacja takich klasycznych chyba motywów dosyć, wydaje mi się.
0: Bartosz?
2: Mi się podobała. Takie standardowo, że po prostu parę takich dłuższych utworów, co da się tak bardziej zagłębić w te płyty. Jedna minusik trochę, że w niektórych z poprzedniej części płyty właśnie ta muzyka trochę przygłusza wokale i czasami to sprawia taką pewnego rodzaju zamieszanie, co powoduje taki brak płynności. I ogólnie rzecz biorąc, no, że tak to trochę występuje taki chaos, ale ciekawe brzmienie, takie też zaskakujące, bo niby ten, no, trochę na tą samą nutę, ale trochę jednak te utwory różnią się od siebie między sobą, więc fajnie się tego słuchało, naprawdę przyjemnie, taka też zapadająca w pamięć i naprawdę taka pasująca zarówno do takiego jakiegoś koncertu, czy nawet na przykład ten utwór, co żeśmy słuchali, to taka trochę też do wyluzowania się.
0: O, to wyluzowanie to mnie akurat zaskoczyłeś, bo osobiście ja bym się przy tym nie wyluzował, ale myślę, to jest...
2: Ale te brzmienia tak potrafiły lekko wprowadzić w taki trans.
0: No właśnie, wpadanie w trans to wydaje mi się jest lepszym określeniem, bo nie powiedziałbym, że one relaksują, tylko bardziej tak właśnie zatracają się cię w tych utworach. Przynajmniej to jest moje oczywiście uczucie, ale co jakby wydaje mi się jednak jest dalej w koncepcie, bo jakby w założeniach jakby utwory artystów, że to jest to, co chcą, próbują osiągnąć w jakimś stopniu.
1: No tak, i też tak jak się zgodzę, że faktycznie wokal jest zagłuszany, tak to też z pewnością jest część koncepcji i to słychać bardzo, że to jest część koncepcji i to po prostu pasuje moim zdaniem.
0: Ja bym akurat przy wokalu bardziej się skupiał, to co mnie wyłapałem, to że jest on bardzo surowy. I to jest coś, co fajnie brzmi i jakby mi się osobiście trafia do mnie, to jest dla mnie taki najbardziej intrygujący element tego wydawnictwa, a powód ku temu jest taki, że zgadzam się trochę z Olkiem, że to jest bardzo dużo tu jest takich tematów, które się słyszało, mimo że one są dosyć i są dobrze, jakby jasno postawione i bardzo go słychać przez tą większość, przez przede wszystkim początek i koniec albumu. W środku jest on trochę przełamywany, ale dalej jest to taki motyw, który jest bardzo charakterystyczny dla polskiego niezalu. Jakby zgadzam się, że też tak. Nawet na niezalu to słyszałem już, więc mam takie fajnie, poprawnie, nie ma się do czego przyczepić, ale nie jest to jakaś wielka rewolucja też w tym, co da się słyszeć na naszych
1: antenach. Nie, no to jest dobra płyta bardzo, ale no właśnie nic takiego, co jakoś bardzo zapadnie mi w pamięć, myślę.
0: Więc myślę, że nasza rekomendacja jest taka, że jeśli to jest po usłyszeniu tego, co usłyszeli, czyli po pieśni Robaków, wydaje wam się, że to jest taki vibe, który lubicie i to jest do was trafia, no to to jest to, czego się możecie spodziewać. Jeśli lubicie posłuchać tego, nie chcę powiedzieć, że w kółko, ale bardzo lubicie, jak pewne trzymać się swojej strefy komfortu, no to myślę, że możecie chętnie skorzystać z opcji, jaką istnieje na rynku poprzez wydawnictwo Savant Grupy Kielichy. A jeżeli lubicie eksperymenty, to też zapraszamy, chociaż jeżeli jesteście bardzo obeznani z Niezalem, to nie znajdziecie tu, jak mówimy, niczego rewolucyjnego i myślę, to jest dobre podsumowanie tego wydawnictwa, które oczywiście, jeśli jeszcze się nie wyrobicie swojej opinii w jakiś sposób, bo chcecie wysłuchać więcej. Czwartkowa i piątka aktywacja po jednym utworze również będziecie mogli przesłuchać i usłyszeć opinie na tamtejszych redakcjach aktywacyjnych. W sobotę od godziny 16 na Tygodniku Muzycznym usłyszycie jeszcze te utwory, które nie znalazły się na aktywacjach, a całą płytę tygodnia od godziny 15, od całe 7 utworów po kolei będziecie mogli słyszeć też na naszej antenie. Oczywiście także na streamingach jest ona dostępna. To wszystko od nas, czyli aktywacji środowej na temat Savant Grupy Kielich, czyli płyty tygodnia. Te chwile utwór Deserter, grupa Deserter z utworem Idziemy po Was, a po niej Kurier Kulturalny.

0: Kurier kulturalny. Kurier kulturalny.
1: Już jutro o godzinie 20 w klubie Hydrozagadka koncert zagrają dla Was dwa zespoły. Pierwszy jako support zagra Sofia Nightclub, czyli formacja złożona z członków takich zespołów jak Faraway, Metro, Alarmę czy Strangers in Name, a po nich o godzinie 21 zagra grupa Make Impossible Possible, czyli zimnofalowa supergrupa składająca się z członków zespołu Made in Poland. Koszt to 70 zł, a wydarzenie rozpoczyna się o godzinie 20. Za to w sobotę na Syrenie odbędzie się wydarzenie Powered by Młody Franke, na którym zagra Milion Lat Przestępnych, Norbelana, Psychoanaliza oraz Młody Franke. Koszt to 30 zł, w dniu wydarzenia 40, wszystko rozpoczyna się o godzinie 19. Za to dla fanów klimatów latynoskich również w sobotę o zachodzie słońca odbędzie się kolejny event kolektywu Kumbia Warszawa, na którym tym razem zagrają DJ-e Hemol, Kozak oraz Stegny. Odbędzie się w pawilonie Paloma nad Wisłą, a wstęp jest zupełnie darmowy.
2: A kuriera przygotował Aleksander Scholl.

słyszeliśmy właśnie Take a Chance w wykonaniu Domian JD Beck oraz Anderson .Paak. A teraz czas na naszą Sigmę Tygodnia. Sigmę Tygodnia, która tego co wychodzi na to trzeci tydzień z rzędu będziemy mieć postać sportową. No ale cóż, no tak to jest jak redaktor, który ma główną władzę nad Sigmą Tygodnia, jest fanem sportu. Cóż, dzisiejsze Sigma Tygodnia nominuje do młodego zawodnika, młodego juniora motorsportowego polskiego, czyli Tymoteusza Kucharczyka. A dlaczego? Po pierwsze, bardzo dobry wynik zeszły weekend w przedsionku amerykańskiej serii IndyCar, czy w Indy NXT, gdzie awansował aż o 14 pozycji, żeby zdobyć podium, co jest kolejnym świetnym wynikiem tego zawodnika, ale bardziej ujęła mnie jego wypowiedź w wywiadzie powyścigowym, kiedy na pytanie reporterki, która przeprowadzała z nim wywiad, co by było, gdyby zaczął wyścig z wyższej pozycji niż bardzo pechowa pozycja startowa, przez którą musiał się przebijać, spuentował to, gdyby moja babcia miała kółka, to byłaby rowerem. Tak więc trochę popisał się sarkazmem, widać, że ma gadane, no i wydaje mi się zgarnął trochę punktu śmiechu w internecie. Cóż, Tymoteusz Kucharczyk ze swoim sarkazmem zostaje Sigmą Tygodnia na ten tydzień, a za chwilę nasza wiadomości studenckie i do nich prowadzi nas Kaiser z utworem Trochę Gorzej.

Jakoś tak jest, że nawet jak jest git, to i tak zimą czuję się trochę gorzej. Węglowy filtr i kolejny spliff. Powiedz, czy w końcu mi to coś pomoże. Długi mój cień i krótki dzień. Nie widziałem, kiedy zaszło słońce. Nie myślałem o tym, czy jest mi dobrze. Ciągle młyn, bo muszę żyć godnie. Ciągle dym, w nim się czuję swobodnie. Chociaż czasem zamuli, mógłbym wśród ulic tych chodzić na oślep. Mógłbym dorosnąć, ale robię unik. Powiedzieli, że mam umysł, ale nie chciałem więcej już od tamtych ludzi. Chyba wiedziałem, że knuli. Chyba nieważne to wszystko, dopóki się budzisz naprawdę. Co dzień gonię sen, ale nie myśl, że kiedyś zasnę. Mogą snuć swoje baśnie, widać skutki. Widzą raczej niewyraźnie. Kolejny dzień i kolejny zakręt. Jak zboczę lekko, to się prędko skapnę. Nieważne, zobaczyłem ją i zrobiło mi się fajnie. Chyba już lepiej jest. Lepiej jest niż było dawniej. Chyba już lepiej.

0: Minęła godzina 19. To czas na wiadomości studenckie. A w nich... Politechnika Warszawska znowu na podium. Dyplomy nie aż takie straszne. Problemy z M1. Wiadomości przedstawi Kacper Radzikowski.
1: W rankingu szkół wyższych perspektywy Warszawska Politechnika po raz kolejny zajęła wysokie miejsca w wielu kategoriach. Po raz 10 z rzędu zajęła trzecie miejsce w rankingu uczelni akademickich. Po raz 21 z rzędu została najlepszą uczelnią techniczną w naszym kraju oraz 20 kierunków znalazło się na podium w zestawieniach najlepszych studiów w Polsce, z czego 11 zajmuje pozycję numer 1. Sama uczelnia na swoich mediach społecznościowych tak podsumowała to wyróżnienie. Dziękujemy za wspólne tworzenie naszej Politechniki. Zdajemy sobie sprawę, że wyniki w rankingach nie są celem samym w sobie, tylko efektem codziennej pracy, wielu drobnych i niekiedy mało wdzięcznych działań. Dlatego wyniki odnotowujemy i dalej robimy swoje. Jeżeli jesteście w trakcie pracy nad swoimi dyplomami lub nadchodzącą obroną, pocieszające mogą okazać się sukcesy innych studentów Politechniki Warszawskiej. Piotr Derlacz z Wydziału Inżynierii Lądowej PW wygrał konkurs Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w kategorii Drogowe obiekty inżynierskie za pracę inżynierską poświęconą skuteczności zboczy i sposobom jej określania. Drugim nagrodzonym studentem był Łukasz Rossa z Wydziału Architektury, który to zwyciężył w konkursie Stowarzyszenia Architektów Polskich w kategorii Dyplom Roku. Nagrodzona praca to koncepcja nowej Biblioteki Głównej na terenie kampusu Politechniki Warszawskiej. Około godziny 15 metro warszawskie poinformowało o poważnych utrudnieniach na pierwszej linii metra. Pociągi kursują wyłącznie na trasie Młociny - Politechnika, natomiast odcinek od Pola Mokotowskiego do Kabat został wyłączony z ruchu. To kolejne zakłócenie na linii M1 w środę. Rano podobne utrudnienia występowały przed godziną 7 i trwały przez kilka godzin. Jak ustaliliśmy, wówczas przyczyną było wejście nieuprawnionej osoby do tunelu metra. Także teraz w działania zaangażowana jest policja.
0: A wiadomość przygotowała Ina Walesieniuk.

0: Cóż, usłyszeliśmy właśnie utwór o dosyć podchwytliwym tytule, czyli Global Warning od EAPS, ale Global Warning to będziemy my może wam przygotowywać do, w ramach tego, jak się, co może się wydarzyć na wakacjach, ponieważ o tym jest nasza dzisiejsza dyskusja w zasadzie, czyli o poradach. No i czy ktoś z was chce zacząć? Czy mam pierwszy strzelić o taką poradę, jaką powinniśmy, warto sprzedać naszym słuchaczom?
1: Dawaj pierwszy.
0: Dobra, to moim zdaniem jedno z podstawowych rzeczy, gdy się jedzie do kraju europejskiego za granicę, to jest wyrobić sobie EKUS.
2: Jeżeli no jeszcze... fakt.
1: EKUS... To jest co?
0: Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego.
1: To to prawda w sumie.
0: To jest poświadczenie, tak, które mówi, że po prostu jesteś, masz prawo do korzystania z usług NFZ-u polskiego. I ona, trzeba sobie to zaznaczyć. To nie jest tak, że ona jest wytrychem na wszystkie, do wszystkich szpitali i do wszystkich usług medycznych w obcym kraju za darmo. Ponieważ warto zaznaczyć, że działa to tak, że dalej obowiązują tak nawet polskiego turystę, który przyjeżdża do zagranicznego kraju europejskiego, który respektuje się EKUS, dalej obowiązują zasady tamtejszego systemu zdrowotnego, obsługi funduszy zdrowotnych. Czyli na przykład w Belgii płacisz za wizytę, tylko potem masz prawo do niej na przykład odzyskania kwoty, części kwoty za tą usługę. Tak na przykład to działa. Albo w Niemczech, jeśli się płaci za szpital, za po prostu pobyt w szpitalu się płaci tam skromną, no skromną na ich stawki, bo to jest 10 euro, to ale nie gigantyczną kwotę, to też jesteś zobowiązany ją uiścić. Nawet mimo, że w polskim systemie zdrowotnym tak to nie działa. Jednakże, to dlaczego EKUS jest cenny, jest to, że daje coś, a generalnie jego wyrobienie jest banalnie proste, bo szczególnie jeśli mieszkacie w Warszawie, ponieważ macie opcję nie do, że można go zrobić przez internet i jeśli się go z wyprzedzeniem zrobi, to po prostu nam może przyjść do ciebie pocztą, co jest już dużą zaletą, albo możesz go wtedy odebrać w lokalnym, bliższym siebie oddziale tej filii od, tak naprawdę NFZ-u wojewódzkiego, ale tak naprawdę można go też po prostu wyrobić od ręki i to tylko kwestia poczekania trochę dłużej w kolejce, ponieważ to jest w oddziale NFZ-u mazowieckim, który jest przy w hotelu prezydenta, jest obok hotelu prezydental, dawnego Mariota i tam po prostu trzeba postać trochę w kolejce. Jak się przyjdzie w dobrą porę, no to można poczekać 15-10 minut, a w gorszą pół godziny i się to dostaje od ręki, więc to jest po prostu bardzo mały wysiłek, a bardzo daje bardzo duże poczucie bezpieczeństwa. Więc to jest moja taka podstawowa porada. Pamiętajcie o EKUS-ie.
2: Moja jest taka, że przede wszystkim jak jedziecie gdzieś za granicę, to bierzcie, na wszelki wypadek bierzcie sobie trochę gotówki jednak. Tak na wszelki wypadek. Karta kartą, ale jednak posiadanie gotówki, zwłaszcza na przykład jak w Niemczech, co może by zdziwić, ale w Niemczech płacenie kartami jest pewnego rodzaju nowum i znaczy no jest mało, bo Niemcy bardziej wolą właśnie pieniądze, w sensie gotówkę fizyczną, więc niechętnie wiele lokali jest tam też nieprzygotowanych do tego, więc na wszelki wypadek zawsze miejcie ze sobą gotówkę, co nie jest takie trudne, zwłaszcza, że większość krajów, przynajmniej w europejskiej części, to no, ma te euro.
0: A to jest właśnie bardzo ciekawe, bo się zgadzam, że to jest taki trochę szok kulturowy, że w Niemczech jest...
2: Niechętnie się płaci kartą.
0: Nie jest karta aż tak powszechna jak na przykład w Polsce i w ogóle
1: tak,
0: płatności.
1: Ale też warto mieć gotówkę jeszcze z jednego powodu, bo Niemcy chyba są takim wyjątkiem faktycznie mocnym, jeżeli chodzi o to, że w ogóle kartą nie można płacić. Ale tak jak podróżowałem po Europie, to Polska jest wyjątkiem, jeżeli chodzi o to, że tutaj można płacić każdą kartą. To znaczy, jak się pójdzie do sklepu, nie wiem, w Holandii, we Francji, w Hiszpanii, to oni mogą tam akceptować tylko Visa albo tylko Mastercard na przykład. I jeżeli ma się inną kartę, to ona nie będzie działać, a żadnych blików i takich rzeczy też tam nie ma.
0: Akurat to trzeba, że Polska jest bardzo takim elementem pod względem generalnie cyfryzacji płatności. Tak. My bardzo jesteśmy do przodu, wbrew pozorom, jeśli chodzi o techniki płatności i bardzo dużo rzeczy takich dla nas jako Polaków powszechnych rzeczy, jak na przykład blik to jest i to zarówno strony właśnie płatności takich płatności w sklepach, ale też jako krótkie, szybkie przelewy. To jest coś, co w Stanach na przykład są oddzielne usługi, które są po to, żeby robić to, co Blik robi, przypięty do kont bankowych. Mm. Chyba, nie wiem, czy jeszcze masz sobie podtrzymać ten temat gotówki. Wydaje mi się też ważne jest to, że po prostu nie zawsze karta może się...
2: No i też warto mieć, jeśli chodzi o tą gotówkę, to też, żeby mieć drobne. Mieć też takie rozdziele. Trochę drobnych też zawsze. Zawsze, żeby tam, czy to za toaletę, czy to coś, żeby nie musieć później rozmieniać, bo to też wiadomo niechętnie.
0: Bo nie zawsze nawet, można nie w niektórych miejscach po prostu można kartą zmienić, czasami opcję
2: też,
0: zapłacić.
2: Czasami nawet też są rozmieniarki na monety. Widziałem takie, że to bank ci w monetach daje.
0: Ludzie sobie poradzą z innymi, z naszymi problemami na różne sposoby.
2: Czyżby ktoś chciał właśnie podjąć banknoty nielegalnie?
0: Wiu, przyjedźcie do radioaktywnego. Niestety mamy przegwizdane, na to wygląda. Jeżeli nas zamkną teraz, to znaczy, że byliśmy sygnalistami lub czymś takim. Nieważne. Olek.
2: Następny materiał terenowy z więzienia.
0: Tak, jak to jest być w więzieniu jako sygnalista? Poradnik.
2: Jaką dziarę sobie najlepiej. Już chyba wiadomo, jaka będzie dyskusja.
0: Nie, dobra, skończmy ten wątek, już tak zajechali, odjechaliśmy. Olek. Chyba chciałeś, już miałeś jakieś propozycję kolejną, zanim zaczęliśmy jeszcze do gotówki podjechaliśmy.
1: Nie, chyba nie wydaje mi się. Okay. Ale na pewno ważną rzeczą jest to, żeby każdy miał telefon komórkowy, bo mi się zdarzyło pojechać na wakacje z przyjaciółką, która takiego telefonu nie posiadała, bo zgubiła i fuck up był już na dworcu, bo się po prostu nie znaleźliśmy, żeby wsiąść do tego samego pociągu, więc taka niby oczywista rzecz, ale bardzo ważna jednak, żeby posiadać ten telefon komórkowy.
0: Tak. Ja bym powiedział, że też jedną rzeczą, która to jest ciekawe i w sumie sam dopiero szykując się na dzisiejszą dyskusję o tym, ale coś w tym jest, żeby jednak być wyposażony w przewodnik. Jako takie źródło informacji, które pozwala pewne rzeczy uprościć poszukiwanie informacji.
2: No lepiej papierowy, jakby się telefon.
0: Tak, no chodzi właśnie o papierowy, że przewodnik, żeby mieć dokument. Po pierwsze, jako źródło informacji o tym, co się w ogóle obserwuje. Szczególnie więc, jak ktoś lubi zwiedzać, to jest dobra wskazówka. Ale też jako taki odnośnik do tego, jak funkcjonuje, jak radzi sobie z pewnymi sytuacjami w danym kraju, do którego przyjeżdżamy. Panowie, jakieś. Ja nie chcę mówić wszystkiego, w sensie, bo chcę, żebyście mieli też pole do manewru, no i się popisać waszymi poradami dla naszych słuchaczy.
2: Czy ja chciałbym też przede wszystkim, że najlepiej oczywiście spędzać wakacje w taki, żeby niczego się nie zmuszać, tylko spędzać w taki, żeby nikt nikomu nic nie narzucał, tylko żeby spędzać w takie wakacje, które sprawiają, że człowiek rzeczywiście może odpocząć, czyli na przykład albo leżymy na plaży, albo na przykład, nie wiem, wędrujemy w góry, albo na przykład, nie wiem, zwiedzamy coś. Wakacje mają być po to, żeby właśnie sprawiać frajdę i odpoczynek zarówno w różny sposób i zawsze zawsze należy robić to z myślą o tym, żeby samemu też wypocząć i nie ulegać czy to jakiejś presji, czy to jakimś głosom nacisku.
0: Mm-hmm. No tak, to jest dobry wątek, ale to wtedy jak myślisz... To jakbyś powiedział, że, bo z drugiej strony można powiedzieć, że czasem, żeby pewne rzeczy odkryć, trzeba jednak trochę wychodzić ze strefy komfortu. Jeśli, że gdzieś tu jest taki...
2: Znaczy ja uważam, że trzeba przede wszystkim umiar mieć, czyli bo wakacje są dla nas, to my mamy ten okres, który ma zregenerować siły. Jeżeli oczywiście się chce, można, ale jeżeli na przykład się po prostu uważasz, że lepsze dla twojego zdrowia, dla swojego samopoczucia będzie zrobienie tego i tego, to uważam, się tym się powinno kierować. Znaczy mi tu chodzi o to, że po prostu na takich zwłaszcza wyjazdach grupowych, że nie ma co też bać się, nie wiem, sprzeciwić jakimś propozycjom, bo uznając, że nie wiem, że będzie głupio, że ta osoba się poczuje obrażona. Po prostu wakacje są dla danej osoby, można robić różne rzeczy, można czasami się poświęcać, ale głównie chodzi o to, żeby też się samemu czuć komfortowo i nie powinno się w sumie uważać, że powinny się do czegoś dostosować tak całkowicie. Wiadomo, trzeba iść na kompromisy, ale też trzeba przede wszystkim myśleć o swoim samopoczuciu, tak jak wspomniałem.
0: To ja bym teraz trochę zmienił temat, ale tak przeczytałem informację, właśnie jako kolejny materiał, który przygotowując się do tej dyskusji, że zalecenie, żeby już z obawy przed chorobami przewodu pokarmowego, żeby być ostrożnym z tym, co się je, już nawet na 3 doby przed wyjazdem, czyli na 72 godziny. Logika jest taka, że 72 godziny to jest okres, w którym można jeszcze wszystkie jakieś chorobowe zjawiska pojawić się, czyli typu biegunka może nastąpić 72 godziny po tym, jak zjemy coś, co nas jakby było faktycznym prowodyrem tego schorzenia, więc dlatego zalecenie jest takie, żeby już być ostrożnym z tym, co się je, z wyprzedzeniem, i tak trochę, można powiedzieć, więc się przygotować się do wyjazdu takim, zrzucając na luz pewien żywieniowy, nie kombinując za bardzo. Taką radę przytam. Co, jakby się od niej nie siedział?
1: Nie wiem, ja nigdy chyba nie miałem takiej sytuacji, żeby mi coś zaszkodziło na wyjeździe, bo znaczy no też inaczej jak się jedzie do Rzymu, a inaczej jak się jedzie do Indii, prawda?
0: Mm-hmm.
1: To jest różnica. Ale generalnie w krajach azjatyckich raczej unikać miejsc, w których by się nie zjadło tak normalnie ze względów higienicznych, to tam one wcale nie są bardziej higieniczne niż u nas. Jest jeszcze gorzej i zwłaszcza pod takim czymś można dostać choroby. Ale w ogóle to takie rzeczy mogą się zdarzać. No, nie wiem, na przykład mi wyskoczyło bardzo dużo pryszczy, jak pojechałem do południowej Francji od mycia twarzy wodą, która tam była. Więc w sumie różne rzeczy mogą się zdarzyć.
0: No tak. No to też fakt właśnie, że w sumie woda co... Ale nawet myślę, że woda to możesz co miasto. Nawet w Polsce możesz w innym mieście zmienić się jakoś po prostu wody. Może nie aż tak, ale...
1: No może, ale w sumie woda to taka rzecz, na którą zwróciłem uwagę, że ona w różnych krajach, w różnych miejscach potrafi być bardzo różnej jakości i mimo tego, że jesteśmy w Europie i ta woda niby jest do picia i do korzystania, to ja bym ją nie zawsze pił i to czasami czuć, więc tak... No jak ktoś mieszka w Warszawie, to nie wszędzie woda się tak bardzo jak w Warszawie nadaje do picia.
0: Mm-hmm. A co do tej higieny, to na przykład jakbyś się tutaj odniósł do na przykład takiego azjatyckiego street foodu, to...
1: No właśnie z jednej strony jak najbardziej bym spróbował, ale bo też nie byłem nigdy, nie próbowałem. Wiem, że w Polsce bym czegoś takiego nie zjadł, czy nie wiem, brudnego kebaba w Berlinie, no nie zjadłbym czegoś takiego, a tam to się trochę patrzy na to inaczej i potem ludzie chorują przez to, ale jednak też kusi, bo to jakaś tradycyjna kuchnia u nich w pewnym sensie, lokalna, więc nie wiem, myślę, że próbować wszystkiego, ale z umiarem i myśleć, czego się próbuje.
0: No właśnie, na przykład tak myślę, taki mój, jak myślę o street foodzie, to myślę Chiny, Japonia, Korea. To są takie moje, no i Indie, ale Indie to akurat jestem w stanie, Indie są takim bardzo, nie chcę powiedzieć, że chaotycznym krajem, ale jakoś zawsze przynajmniej wszystkie przebitki, które media potrafią pokazywać, to są takie, że tam jest bardzo tłoczno i jestem tam w stanie uwierzyć w to, że tam może być różnie z higieną na takim street foodzie, ale no jakoś Korea jest z kolei tak właśnie taka czysta mi się wydaje. Jest oczywiście to trochę wiadomo...
1: No na pewno zależy. U nas nie ma też aż takiej kultury tego street foodu, właśnie takiego no, robienia jedzenia, kiedy się nie ma restauracji, nie ma się całego tego lokalu, infrastruktury i tak dalej. Więc pomimo tego, że to są czyste bardzo kraje faktycznie i nie trzeba się raczej tam martwić o higienę, to myślę, że mają trochę inne zwyczaje związane z tym jedzeniem po prostu i trochę trzeba jednak na to uważać pewnie.
0: To nawet myślę, że to można się po prostu zastanowić, że składniki są po prostu różne i to nawet niekoniecznie chodzi o to, że są zepsute, bo od
1: nie, no nie, tylko... to w ogóle inna kwestia też, że nawet jak się je koreańskie jedzenie w Warszawie czy nie wiem, w Barcelonie, no to tu może nie być dużej różnicy, ale jak się pojedzie na to samo jedzenie w ramach street foodu w Korei, może jeszcze poza jakimś większym miastem, to już może być różnica, na pewno.
0: Tak. Dobrze, czy mamy teraz, Bartosz, na przykład ty masz jakieś, coś teraz przyszło do głowy, albo masz jeszcze przygotowane coś, co trzymasz jeszcze z rękawa, żebyśmy mieli?
2: No, przede wszystkim wiecie, bezpieczeństwo też, to jest ważne. Podstawowe zasady, czy to jak się kąpiemy, czy jak właśnie chodzimy w górach, żeby też nie było tych takich, jak są czasami te takie alerty o kolejnych osobach, które nagle w środku burzy postanowiły wejść na Giewont i trzeba później akcję ratunkową, albo jeżeli to się nie gorszy, nawet gorzej.
0: No tak, no to trzeba zawsze mieć rozsądek i w górach pilnować alertów lawinowych szczególnie i pogody. To są dwie rzeczy, które jak się jest w górach, trzeba zawsze z nimi być bardzo, bardzo dobrze obeznanym, zanim cokolwiek się spróbuje odważniejszego zrobić.
1: No tutaj na pewno też inne podejście się trochę ma, jak jest się z Polski, zna się te tereny, bo się było w Zakopanem 20 razy w ciągu życia, a jednak faktycznie wspinanie się na góry na przykład i wystawianie się na zupełnie dzikie warunki pogodowe, no to już trochę co innego, więc pomimo tego, nawet jeżeli ktoś jest Polakiem, zna to wszystko bardzo dobrze, to jednak uważać. I...
0: Tak. To, co jeszcze chciałem pod... miałem... A, to, co miałem wątek taki. Jaką wacie przyjmujecie filozofię wobec absurdalnie niebrzmiącego, ale co, jak, im bardziej jestem, przebywam już w faktycznych środowiskach pracy coraz bardziej powszechnego, wydającego się coraz bardziej jednak powszechniejszym, powszechniejszą sytuacją niż myślałem, czyli to, że ktoś wychodzi, idzie na urlop, a potem się pojawia na spotkaniach na przykład, szczególnie w erze zdalnych rozmów. Czyli generalnie takie odłączenie się od pracy. Jak wy, jakie macie na to nastawienie? Bo...
1: W sensie wyjechanie na wakacje i na przykład uczestniczenie w spotkaniach,
0: no tak,
1: zdalnie?
0: Albo odbieranie telefonów służbowych.
1: No zależy. Jeżeli wykorzystuję swój urlop w tych dniach, to nie. To odkładam telefon i nie ma mnie. Zero. No chyba, że to moja firma, to wtedy trochę inaczej. Ale jeżeli pracuję na czyjś rachunek i nie mam żadnych, personalnie mi nie zależy na tym biznesie, który mam robić, to absolutnie wyłączam telefon i zero kontaktu. Natomiast jeżeli to jest praca zdalna, powiedzmy, i nie wiem, wyjeżdżam sobie, bo czemu nie, siedzę sobie nad Morzem Śródziemnym i pracuję przy okazji, bo muszę odebrać czasem telefon czy zrobić jakieś spotkanie, to jest super wtedy. Ale też trzeba czasem się odłączyć na pewno od pracy.
0: Tak, no właśnie. Bartosz?
2: Ja mam podobnie też, raczej odłączenie od pracy. Jeżeli jesteś naprawdę na gorącego, to okej, okay, ale raczej to ma być okres resetu, żeby właśnie później nie popaść w różnego rodzaju choroby związane z pracą, żeby przede wszystkim też efektywniej pracować, jak już się z tych wakacji wróci.
0: Tak, ale w sumie to jest dobry, ciekawym przypadkiem, który można się bardziej pochylić, ponieważ jako nauczyciele są, chyba mają taką... Możesz mi to przy okazji dobrze wyjaśnić. Jak to jest dokładnie z nauczycielami i urlopami? Bo ja rozumiem, że wy, że nauczyciele mają normalnie urlopy, tylko po prostu w okresie wakacyjnym mają zamiast godzin, które realizuje się na lekcje, ma się po prostu godziny wychowawcze, na przykład trzeba być dyżurować w szkole, coś takiego, to rozumiem, więc możesz mi to, czy to ja dobrze...
2: Znaczy nie do końca, wtedy też są te wakacje, znaczy nie, bo nauczyciel nie ma tych takich słynnych, tych tam, może wziąć tylko dwa dni w ciągu roku szkolnego urlopu, takiego, że po prostu no nie musi się tłumaczyć, powiedzmy, zwolnieniem chorobowym, więc tak, ale za to, no wiadomo, czy to w okresie ferii, czy to właśnie wakacje, ma należy też nie całych wakacji, bo tam jeszcze zależy, czy jak jest do procesu rekrutacyjnego, bo to też nie jest tak na przykład, że jak ktoś to mówi, że pełny etat nauczycielski to jest 18 godzin. To jest 18 godzin prowadzenia zajęć, ale to jest de facto cały etat, tylko że te pozostałe godziny to na przykład są na przygotowanie klasówek, czy na przykład jakieś inne zajęcia w ramach szkoły, czy też organizowanie jakichś festynów, więc to jest też kwestia taka. Ale jeśli chodzi o wakacje, to też nie jest do końca, na przykład już tak de facto tydzień przed końcem wakacji ruszają te rady pedagogiczne, wszystkie ustalenia co do szkół, ale nie, ogólnie to nie ma żadnego takiego wychowawstwa, jeżeli w szkole nie odbywa się przykładowo lato w mieście. No to, okay. wtedy są jakieś rzeczywiście dyżury nauczycielskie, ale jeżeli się nie odbywa, to są de facto wolne wakacje, tylko tak jak mówię, to są... To jest wszystko też kosztem też tego, że no, w ciągu tego roku szkolnego, jeżeli chce, można pójść tylko dwa dni na to, żeby powiedzmy, no i to wiadomo, jakiś jest pogrzeb, coś takiego, a jeżeli to przekroczysz, to po prostu nie jest ci płacone, więc to też jest taka w sensie kwestia. I tyle, no to jest specyfika też na tego zawodu, no ale po drugiej stronie, no co, jeżeli dzieci nie ma, to też nie ma głównego czynnika, który jest związany z edukacją, no ale to tak samo jest jak, nie wiem, wykładowcy akademicy, no oni teoretycznie też mają te dłuższe wakacje, ale no na przykład też tam są, że muszą, mają czy to obrony, czy to muszą na przykład też już jakieś sprawy związane z przyszłym rokiem muszą organizować wcześniej, więc to też tak nie jest, żeby zaznaczyć.
0: No tak, ale to powiedziałbyś, że to jest taki zawód, że łatwo jest jako nauczyciel na przykład tak się odciąć i móc tak postawić tą granicę, że jest na przykład między, że jesteś na urlopie i nie musisz nic robić.
2: Znaczy tak, tylko właśnie w okresie wakacyjnym, jednakże w okresie pracowniczym trochę jest trudno, no bo też zauważmy, no, że jak ktoś wychodzi z pracy, to no w większości przypadków to są różne sprawy, ale no wiesz, kończy pracę i idzie do domu i może się na przykład odciąć. Tu jest trochę inaczej, no bo jednak jest Librus, rodzice mogą pisać de facto 24 godziny teraz na dobę. Te inne sprawy są rady pedagogiczne, więc jakieś sprawy, dużo też spraw formalnych, takich z dokumentacją, więc tu jest trochę gorzej, więc może też dlatego, że ci nauczyciele mają trochę więcej tutaj właśnie odpoczynków, te się im wyrównuje to, co muszą też doświadczyć w ciągu swoich tych 10 miesięcy pracy, kiedy de facto w zależności od przypadków mogą rzeczywiście być, może być, że są 24 godziny na dobę.
0: Tak. No, tak mi się właśnie tu potwierdziłeś to, co moje były przemyślenia i no, przemyślenia takie predykcje, co powiesz, więc to się potwierdziło, że...
2: Ale wiesz, z drugiej strony są też dodatki, bo na przykład ja dostałem obecnie 844 zł i 57 groszy na wakacje.
0: Widzisz, luksus. Nie ma co.
2: Nie, Praga albo Włochy. Sobie tak.
0: Tak. Wspaniały okres.
2: Znaczy, tylko wiadomo, ja wiem, dzielnicy.
0: Wiem. Zrozumiałem. W każdym razie, wydaje mi się, na koniec bym powiedział, że przede wszystkim warto na wakacje, tak spuentuję, że jadąc na wakacje, najważniejsze jest pojechać i właśnie z taką myślą, że trzeba odpocząć. I tak w sumie zreiterowałem to, co powiedziałeś wcześniej, Bartosz, że trzeba się nastawić i trzeba umieć wypoczynać. I też pamiętajcie, że jak dużo pracujecie fizycznie, to odpocznijcie bardziej, mniej robiąc i bardziej leniuchując, a jak dużo pracujecie za biurkiem i pracą umysłowo wykonujecie, to aktywność fizyczna jest bardzo wskazana i to pomoże wam zdecydowanie się zregenerować. No i
2: Tego wam życzę najbardziej, aktywne radio w swojej, swojej ostatniej przed wakacjami audycji, ale na wakacje jesteśmy cały czas z wami.
0: Tak, my jesteśmy bardzo aktywni i my nie rozumiemy pojęcia urlopu, bo jesteśmy non-profitem. Takie życie organizacji studenckich. Czy coś panowie...
2: Za to nas kochacie.
0: Na zamknięcie naszej historii coś jeszcze chcecie? Dyskusyjnej? Chyba że Olek?
1: Nie.
0: Nie.
2: Cóż, lato czeka.
0: Olek zgasił nas jak peta, powiedział nie i elo.
2: Idziemy na wakacje.
0: Nie, idziemy do utworu Rode od Seb Dazila za chwilę. Kartka z kalendarza.

0: A teraz sport i pogoda.
1: Ależ pięknie to zrobił. Uwolnił się, poszedł, ruszył. Robert Lewandowski w pole karne, szuka miejsca do oddania strzału. Lewandowski! Aj, aj, aj! Jak to zrobił? Co za akcja, maszynie! Robert, jesteś
2: wielki! O, bardzo długim okresie wraca warszawski kurier sportowy. No cóż, wiele się zdarzyło i ale też mało jest czasu, żeby wszystko omówić dokładnie. No cóż, sezon piłkarski, jak i również ostatnio koszykarski, zakończył się. Legia Warszawa, jak wiemy, nie spadła z ekstraklasy, ale także nie zagra w europejskich pucharach. Jak wszyscy fani warszawskiego futbolu wiedzą, że do wejścia do pucharów zabrakło dosłownie paru minut, ponieważ że Legia wysoko wygrała z drużyną Motoru Lublin w ostatniej kolejce, to przez fakt, że w ostatnich minutach doliczonego czasu gry GKS zremisował z Pogonią Szczecin, to właśnie katowicka Gieksa będzie po długiej przerwie reprezentować nas w europejskich rozgrywkach. No ale cóż, w sumie można ocenić to, patrząc, jak ten sezon Legii się zaczynał, jak był mniej więcej w połowie, to, że runda letnia była bardzo korzystna, tylko dwa przegrane mecze, w większości to remisy i zwycięstwa, co spowodowało, że Legia ze strefy spadkowej z przedostatniego miejsca, czyli z 17, awansowała na szóstą pozycję, co, no, śmiało można powiedzieć, jest sukcesem, dlatego Marek Paprzon był w zeszłym tygodniu zaległą sigmą tygodnia. Jeśli chodzi o drugi ze stołecznych klubów, czyli Polonia Warszawa, no cóż, ostatnie mecze nie przyniosły zbyt, jak wiemy, pozytywnych rezultatów, ponieważ ostatecznie Polonia przegrała w półfinale baraży z Wieczystą Kraków, która, co nomen omen, ostateczności została ostatnim trzecim Beniaminkiem w Ekstraklasie, czym de facto dokonała wielkiego szoku w polskiej piłce, ponieważ jest to drużyna, która w ciągu kilku lat po prostu z takiego podwórka, podwórkowej ligi awansowała na najwyższy poziom. Jak ta historia Wieczystej będzie się dalej toczyła, to pokaże kolejny sezon Ekstraklasy. Cóż, dla Polonii można powiedzieć, że patrząc na to, jak grała w końcówce sezonu, to ten awans nawet do baraży można odnieść za sukces. To też był fakt tego, że w ostatnich meczu udało jej się uzyskać wynik, to dzięki któremu wyrzuciła z baraży Ruch Chorzów, który w ogóle nie grał w barażach. No a cóż, jeżeli w meczu z Wieczystą, która grała w dziesiątkę po czerwonej karce, Polonia nie potrafiła wygrać, no to też chyba na razie nie jest jeszcze gotowa na Ekstraklasę. No ale kto wie, zobaczymy w przyszłym sezonie. Jeśli chodzi o koszykówkę, to tutaj też, jeśli zaczynając od Polonii, która gra na zapleczu Ekstraklasy koszykarskiej, wiadomo, Polonia też nie grała w barażach, ale patrząc na ogólnie sezon, to, że utrzymała się, to można uznać za sukces. Trochę więcej szczęścia miały inne warszawskie drużyny, ponieważ w tym sezonie, 2025-2026 rozgrywek koszykarskich, dwie z warszawskich drużyn zajęły miejsce na podium. Legia Warszawa, która uzyskała w playoffach, zdobyła znowu Mistrzostwo Polski, czym utrzymała zeszłoroczny wynik, oraz, co ciekawe, drużyna Dzików Warszawa, która zajęła historyczne trzecie miejsce, czyli brązowy medal w tych rozgrywkach. To teraz jeszcze chciałem tylko nadmienić, że w przyszłym sezonie koszykarskim może być bardzo ciekawie właśnie też na zapleczu Ekstraklasy, ponieważ awansowała drużyna z, uwaga, Politechniki Warszawskiej, więc Polonia będzie w meczach derbowych zmierzyła się z reprezentacją uczelni Politechniki Warszawskiej. Na zakończenie jeszcze taka ciekawostka. W zeszłą sobotę organizowane zostały przez naszych kolegów z Radia Campus Mistrzostwa Polski w papier, kamień, nożyce. I uwaga, uczestniczyłem w tych zawodach i udało mi się dostać do finałowej szesnastki, gdzie też tam tanio skóry nie sprzedałem, no ale niestety w ostateczności odpadłem. Gratuluję jeszcze raz zwycięzczyni, wicemistrzyni i zdobywcy brązowego medalu, który nomen omen właśnie to on mnie wyeliminował z gry. I mam nadzieję, była super zabawa i mam nadzieję, że będzie więcej tego typu inicjatyw. To był warszawski kurier sportowy. Do usłyszenia. Cześć.

Witam wszystkich ponownie. Jako dzisiejsza nowość muzyczna poleci utwór pod tytułem Basen duetu Kols, który mogliście słyszeć na naszej antenie już nieraz. I właśnie wydali nowy album pod tytułem Magia 12 czerwca, więc wydanie całkiem świeże, także Basen od duetu Kols.

0: Witam, witam i o zdrowie pytam, moi drodzy, ponieważ czas na nasze wejście stałe i dzisiaj znowu wejściu stałem postanowili, zabierzemy was podróż do jakiegoś kraju, gdzie cóż, do jakiego? To jest wasze zadanie moich kolegów w studiu, żeby odgadli, kto jest.
1: Raz, dwa, trzy.
0: Witamy, dobra. Witamy naszego gościa specjalnego, niespecjalnego, zależy jak to rozumieć, ponieważ jest
2: gość, z nami od półtorej godziny. Zagadka.
0: O tak, tak.
1: Dzień dobry.
2: Wysyłajcie propozycję, kim on jest nam.
0: Jak ty, Mateusz. Dokładnie, jak, co ty tu robisz, Mateusz? Jak ty się tu znalazłeś?
1: Ja grałem w Batmanie ostatnio, tym z Reevesa i no teraz tutaj jestem. No.
0: A, widzisz, takie...
2: Niesamowita historia.
0: Awans społeczny tak zwany. Z jakiegoś, tak. Jakiegoś
1: mogę
0: planu
1: się filmowego. Podzielić.
2: Tak, coś. Jutro zostanie prezydentem kraju.
0: Może.
1: Tak. Tak, no. Tak.
0: Dobra. To teraz pytanie jest takie. Jakie chcecie sobie zadać pierwsze pytanie? Pamiętajcie, starajcie pytania.
2: Państwo, tak?
0: Tak, państwo.
2: Czy
0: tak,
2: to nie? Państwo gra na mundialu?
0: Wiedziałem, że zadasz to pytanie i właśnie miałem przygotować sobie fact-check. Bo wydaje mi się, że nie, ale nie chcecie władować.
2: Nie gra.
0: Ale nie chcecie okłamać, więc zaraz ci potwierdzę.
2: A, to łatwe, to. Polska.
0: Niech to zgadnie, no nie, Polska nie. Już ci potwierdzam to. Choć,
2: no bo to nam ograniczy do 48 przynajmniej.
0: No, właśnie tak się zastanawiałem, bo miałem jeden strzał taki, mój pierwszy pomysł był taki właśnie mundialowy, ale stwierdziłem, że to się skończy tak, że zadasz to pytanie i od razu...
2: Kurakao by chciałeś?
0: Nie. Myślałem o Ganie, bo stwierdziłem, że...
2: Gana. Wczoraj fajnie grali, znaczy...
1: A ktoś może mi powiedzieć szybko zasady?
0: Zadajesz pytanie tak, nie, staraj się. I ja odpowiadam na te pytanie tak, nie. I musicie dojść do tego, o jakim państwie mówię. Nie gra na mundialu. Tak.
2: Dobra, to mamy 140 jeszcze krajów.
0: Państwo nie jest to w Europie.
3: Państwo to jest w Afryce?
0: Nie.
2: Czy to państwo jest uznawane międzynarodowo?
0: Tak.
1: To państwo jest w Azji?
0: Nie.
2: W Europie?
3: W Ameryce Południowej?
0: Tak.
1: Aha. Okay. Czy to państwo jest... mówi po hiszpańsku? To znaczy, czy tam się mówi po hiszpańsku?
0: Tak, mówi się tam po hiszpańsku, tak.
1: Okay.
3: Czy państwo mówi po hiszpańsku?
0: Jak już wiesz, że to jest Ameryka Południowa, to nie jest duża podpowiedź.
2: No właśnie, bo tam tylko w Brazylii mówią po portugalsku.
0: No właśnie, w sumie z drugiej strony, jakby pytanie, czy po portugalsku, to mógłbym je, jakby była to Brazylia. Ale nie, to nie może być Brazylia.
2: No bo właśnie, no bo powiedziałeś, że nie grają.
0: Dokładnie.
2: Ale to też nie może być...

0: powiedzieć o Chile, jakieś ciekawostki.
1: Z czego słynie? Z Chile.
0: Właśnie chyba nie, ale można
2: chyba
0: powiedzieć...
2: Chyba z gór.
0: Tak, z gór, to jest bardzo dobry trop.
1: A ja usłyszałem z kur, tego,
2: że jest... ukradli góry całej Ameryce Południowej.
0: No, w sumie tak, bo tak naprawdę Chile, to jest bardzo zabawne, jak... Wiadomo, Chile jest dla...
1: Chile to jest po prostu taka większa wersja Naddniestrza, które było tydzień temu, to, tylko większa i...
0: To tak trochę jakby Wybrzeże Helskie stało się własną autonomią i zapomniał o Gdańsku, tak.
1: I by blokowali Zatokę Gdańską. I ceny harnasia by tam skoczyły.
0: O nie, najgorsze.
1: Nie, Zbyszka czy Cytryny.
0: To ty byś płakał.
1: I Donald Trump by ciągle wysyłał po nagrania, że cała społeczność Helu, czyli tam 4000 ludzi, zginie dzisiaj, bo jeżeli nie będziemy mieć darmowego do piwa Żywiec dostępu.
0: Tak, ale jakby jest to dosyć ciekawy przypadek, że właśnie górskie Andy sprawiają, że państwo to rozciąga się, tak właśnie mają ze wschodu taki Andy, ze zachodu mają wybrzeże i tak mają 4300 kilometrów jest długie.
1: Właśnie jak to jest szerokie?
0: Tak. Szerokie?
2: 4300 kilometrów?
0: To jest długo, tak.
2: To jest bardzo długo. No to,
0: ten pas tak, ma tyle.
3: Ale Chile wygląda trochę jak taka Chorwacja właśnie, albo Naddniestrze, właśnie, że jest wąskie Chile, i długie.
0: Słuchajcie, mamy właśnie nie powiedziałby, przy tym Chorwacja, bo przy tym to jest gruba.
2: 4000 kilometrów.
1: Chile wygląda jak tak, papryczka trochę. Chile w sumie.
3: No tak, sumie, też coś w tym
0: coś
3: jest.
0: Coś tam jest, coś tam jest.
1: Nawet taki jest tam zakończony z tego, co
2: pamiętam. Alaska taki... wanilii.
0: Tak, ponieważ ma dostęp do części ziemi ognistej, i czyli i przyrządka Horn w tym między innymi. I to jest jakby ten właśnie taki...
2: A tam jest zimno chyba, nie?
0: Łukna. No, tam tak, to jest blisko Antarktydy jednak. No.
1: Ja o Chile wiem tylko tyle, że tam rządził Pinochet.
0: No widzisz.
2: A jaka tam jest waluta?
1: Peso waluta... jakieś pewnie.
0: A żebyś wiedział, peso chilijskie tak zwane.
2: O. Bo jest albo peso, albo bolivar, co nie? Tam się...
0: Bolivar chyba w Boliwii.
2: Albo, w kilku jest bolivar.
0: To się pewnie tak, ale na pewno myślę, że w Boliwii, ale jeszcze gdzieś.
1: Peru chyba jest. A nie ma w Brazylii dolarów brazylijskich w sumie?
2: Nie, tam są reale. Tam są reale brazylijskie.
1: Reale, bo reale. Są reale.
0: Jak stara sieć sklepów.
2: Skorzystać. Real brazylijski, no.
1: A, reale.
0: Tak.
2: Ja za realem.
0: Ty za realem?
2: Nie.
1: Za Barceloną.
2: No.
0: Barceloniarz jeden. Nie, no dobrze.
1: Zaraz tu wyciągnie. Zaraz wyciągnie
0: nie, tak spod koszulki. Ja tam rozumiem.
1: Koszulkę Barcelony klasa. Z Lewandowskim wyciągnie, tak jak Superman zawsze.
0: Nie, no tam Ronaldinho taki, wiesz.
1: OG, właśnie, OG. Słyszeliście, że Ronaldinho wraca po 11 latach do piłki, tylko
2: do picia?
1: W jakimś trzecioligowym klubie. Do picia pewnie też, bo tam ciepło jest w tej Brazylii.
0: No wodę dobrze pić, jakby. W sumie jestem pod wrażeniem, że miał taką długą przerwę od picia. Sorry.
1: Ale w ogóle Ronaldinho to był coś taki dla mnie, jak ja tam zacząłem się interesować piłką, że to jest takie top, że on taki był na czasie. I on akurat wtedy kończył karierę właśnie, tak w 2006 chyba, z tego co pamiętam.
0: No widzisz, czasem tak trzeba. Z ciekawostek jeszcze, powierzchnia tego kraju to jest 756102 km kwadratowe.
1: Czyli to jest dwa razy większe od Polski.
2: No.
0: Coś takiego, no.
1: Ale właśnie, jaka jest szerokość tego? No. Bo długość już mówiłeś, ale szerokość.
0: To jest świetne pytanie, bo podejrzewam,
1: to musi być tak jak między chyba Polską, Warszawą, a nie wiem, Poznaniem? Nie, no
2: to jest tak jak na Helu, że tam wiesz, tam jest las taki wiesz, 100 metrów i potem jest już trasa kolejowa, no i tam możesz sobie przejść w 2 minuty.
0: Średnia szerokość, nie, aż tak nie? Źle nie, średnia szerokość to jest 177 km, czyli taka... No sobie to jest taka właśnie
2: Warszawa do Łodzi.
1: Nie, no nie. Do Łodzi jest 100 km, tak.
0: Tak bardziej do Poznania chyba jednak.
1: Czy do Poznania jest tak 250, coś jest jeszcze między Łodzią a Poznaniem takie jakieś duże miasto, czy to
2: Piotr.
1: Kalisz może? Czy
0: Włocławek.
1: No to gdzieś tak do Włocławek.
2: Radom?
1: Nie, Radom to też i to też jest tak ze 100 km.
2: Ach, uwięzieni jesteśmy.
0: Częstochowa?
1: No, ty, tak, od Warszawy do Częstochowy, to jest tak chyba, to jest 180 km mi się wydaje.
0: Czyli no generalnie Chile po szerokości możecie przejechać w jedno popołudnie.
2: Ale czemu się nazywa Chile? To jest jakaś geneza, etymologia tego? Czy tam jest, sorry, chodzi o paprykę? Czy to jest...
0: Może zaraz ci to sprawdzę.
1: Bo tam wymyślili sos chili.
0: Tam wymyślili oscypek, tylko potem przyszli górale i ukradli.
1: Hej.
2: Kiedyś się nazywało oscili.
0: Oscini.
2: Nie.
1: Pościli.
0: Pościli i pościli tak wypościli, kiedyś. Że im żeby zniknęli, no. Że zabrali im te.
2: Tak, pościli, tak. Że potem jodłują.
0: Jodło. To jest bardzo ciekawe, bo może historycznie trzeba.

0: będzie sprawdzić.
1: W sensie to takie pytanie randomowe, bo ja na wiem, przykład że etymologia Polski też nie jest tak do końca jasna, co nie. Ale no właśnie, jestem ciekaw, czy jest jakaś taka może...
0: Właśnie patrzę i chyba nie ma takiej jakiejś bardzo jednoznacznego punktu. Może jeszcze inaczej to sprawdzę.
1: A od kiedy mają niepodległość?
0: W obecnej formie ich niepodległość została ustanowiona, uznaje się za datę powstania 18 września 1810 roku.
1: O, to...
0: Bardzo mi się podobająca data.
1: 810.
0: Tylko mógł być październik, byłby jeszcze śmieszniej. Bo byłoby 18-10, 18-10. A ja lubię 18-10, bo jestem z 18 października, więc jakoś ta kombinacja mi osobiście przypada do gustu.
1: Tam była kiedyś, tam byli kiedyś Hiszpanie, okej, czyli w 810 sobie poszli, wywalili ich i oni sobie tam, okej.
0: Tak. Okej, chyba, ale to chyba chodzi właśnie o, chyba jest, przynajmniej widzę jedną wersję wydarzeń, która mówi o tym, że historia się bierze właśnie z Chile. Okej. Chile to nazwa, która ma swoje korzenie w języku Mapuche, rdzennej grupie ludzi zamieszkującej region. Mapuche używali słowa Chile albo Chili, które oznaczało miejsce, gdzie ziemia się kończy lub koniec świata. Nazwa ta odnosiła się do geograficznego położenia kraju na krańcu kontynentu. To jest dosyć ciekawe geneza, bo faktycznie w obecnych czasach to bardziej by wszyscy poszli no Chile, a jednak... Tutaj chili oznacza zupełnie co innego.
1: Ale chili to jest właśnie, że to nie brzmi tak jak taka papryka, tylko to jest właśnie coś tak więcej, co nie? Chile, co nie? No że tak. To jest takie fajnie brzmi jak chili, ale to jest takie e, zresztą e na końcu, nie i, co nie? Nie wiem, mi to jakoś tak zawsze się kojarzyło właśnie, że to raczej nie o paprykę, tylko właśnie coś tam więcej. A co powiedziałeś, ta teoria, no fajnie brzmi.
0: Tak, ale to jest widzę bardzo też ciekawe, bo... datę powstania przyjmuje się ten 1810, ale faktyczną niepodległość udało się dopiero proklamować niepodległą republikę oficjalnie w 1818 roku się szacuje.
2: Bernardo O'Higgins chyba taki był ich bohater.
0: Tak, Bernard O'Higgins na czele właśnie proklamował właśnie niepodległą... To jest tak, że chilijski ruch separatystyczny doprowadził do proklamowania w 1818 roku niepodległej republiki właśnie z Bernardem O'Higginsem na czele. I tak, wśród kreolów, ruch separatystyczny powstał wśród kreolów, czyli kreolowie to jest różne grupy w obu Amerykach. Tak.
2: No to są ci, co z tego co pamiętam, potomkowie osób z Europy, kolonizatorów, jak i miejscowej ludności.
0: Bo to,
2: chyba to tak.
0: To jest mieszkańcy Ameryki Łacińskiej, którzy są potomkami białych imigrantów europejskich, głównie z Francji, Hiszpanii, Portugalii, którzy wytworzyli swoją odrębną kulturę i tożsamość etniczną, odróżniając się od świeżo napływającej na te tereny ludności europejskiej i ludności rdzennej. Czyli takie coś pomiędzy imigrantami, późnymi imigrantami, a rdzennymi mieszkańcami, którzy nie byli rdzennymi mieszkańcami, ale wymyślili swoją własną jakby kulturę wokół tego wszystkiego, więc taki ciekawy przypadek zresztą. Ciekawa
2: taka hybryda.
1: Taki stary kolonializm.
2: Czekajcie, bo Metysi to byli ci, co chyba... A to mi się pomyliło, to kreolowie to byli, ale Metysi przypadkiem to... A mógłbyś sprawdzić, kim byli Metysi?
0: Już ci sprawdzę,
2: bo właśnie, bo mówisz, że kreole to są, nie są tacy, co się mieszali, tylko ci, co tam po prostu zamieszkali, nie?
0: Znaczy,
2: bo to chyba Metysi byli ci, co się mieszali.
0: Tak, potomek osoby białej i rdzenni amerykańskiej.
2: A.
0: Tak, dokładnie tak. No cóż.
2: Ile się człowiek może dowiedzieć o Chile? No to ciekawe, jaka jest tam teraz pogoda. Ciekawe, jest zimniej niż teraz w Polsce.
1: No tam jest zima chyba teraz, nie?
0: No to jest południowe...
2: Bałwany lepiej.
0: Wydaje mi się, to też bardzo zależy od tego, gdzie w Chile. Jakby jak spytam się Santiago, to być może... stolice.
2: A ciekawe, czy w Chile jak robią bałwana, to zamiast marchewki papryczkę chili?
0: Nie wiem. No na przykład w Santiago mamy teraz 14 stopni.
2: No to rzeczywiście zima chyba.
0: No taka jeszcze... Noce są już zimne, tam masz 2 stopnie, możesz mieć na przykład w nocy z dziś na jutro jest planowane.
2: Ej, ale to słuchajcie, to jak tam są święta, to tam jest upał i w ogóle jest taka super ciepła pogoda?
0: No tak, podejrzewam, to jest ten sam klimat, co ten sam przypadek co Australia, tam to jest też właśnie zabawne, że jak masz przerwę świąteczną, to jest lato.
2: To nie, oni widzą tylko śnieg w telewizji.
0: Teraz mnie zaczął zastanawiać, to jest trochę na inny temat, na inną wersję tego wejścia stałego. Czy jak na przykład właśnie masz takie kraje jak Australia, czyli mocno południowe półkuli, to czy oni mają wakacje szkolne w lato, czy oni mają jak w naszej osi czasu? Są jakby, czy oni mają przesunięty w fazie rok
1: oni szkolny? Mogą mieć na odwrót, bo wiesz, tam tak, woda płynie na odwrót do kranu, więc oni mogą mieć ferię, wiesz, kiedy jest u nas ciepło, a wiesz, to na po prostu na odwrót, bo to u nich jest od po prostu na odwrót jest.
0: No tak, zaczyna,
2: dokładnie.
1: A jakbyś... Rok szkolny zaczyna się w marcu i oni na początku mają wakacje, a potem mają ferie.
2: A jakbyśmy się wkopali w ziemię, to byśmy do Chin dotarli, tak jak w kreskówkach.
0: No, w sumie jak chcesz być geograficznie poprawnym, ty byś chciał się w Australii wkopać, to byś raczej wylądował w Murice bardziej.
2: Dzień dobry.
0: Gdzie? W Ameryce, Stanach Zjednoczonych.
1: Aha, a Murice.
2: Ty i taki tunel tam zrobić i...
0: Ja, to jest akurat ciekawe, że wiem, że w krajach chyba azjatyckich jest tak, że rok szkolny się jest taki z rokiem kalendarzowym mocniej spięty. Chyba w Korei tak przynajmniej jest.
2: W Korei to się rok szkolny chyba nigdy nie kończy, to oni tam po prostu pracować i tyle.
0: To bardziej... No. No właśnie, o, a nie, to jest tak, okej. Okay. Pierwszy semestr w Korei Południowej trwa od marca do lipca, a drugi od września do lutego.
1: Yo, od marca do lutego, a pierwszy od...
0: Tak, ale wakacje trwają, zaczynają się w połowie lipca i trwają do końca sierpnia.
1: Aha, no to prawie tak samo.
2: Koreańczycy.
0: Czyli jakby mają rok szkolny bardziej taki dopasowany.
1: A czemu nagle o Korei gadamy?
0: No bo tak zacząłem się zastanawiać się tak o tym roku.
2: Bo Kasper nagle wpadł na taki pomysł.
0: Tak, wpadłem, no bo musiałem zabić jakoś dwie minuty, żeby skończyć naszą audycję tutaj, gdzie jesteśmy, czyli idealnie o godzinie 20, ponieważ właśnie dobija 21, a my kończymy naszą aktywację środową. Mam nadzieję, że czegoś się dowiedzieliście, mam nadzieję, że usłyszycie coś ciekawego, mądrego, zabawnego, a jednocześnie posłuchaliście dobrej muzyki. I z tymi akcentem będą gdzie was żegnać skład. Aleksander Scholl.
3: Do usłyszenia.
0: Bartosz Kałuża.
2: Sok Bolun.
0: Mikołaj Rzechowski.
3: Miko.
0: Przepraszam, nie, jestem beznadziejny prowadzący. Wow! Przepraszam.
2: Ale wybaczamy ci za Chile, bo...
0: Tak, nie Chile. No,
1: bo... Fajnie o Chile gadałeś.
0: Dzięki, wy też świetnie zadałeś.
2: Na ambasadora pytanie. Chyba idziesz tam.
0: Może tak, to by było... Już w dzisiejszych czasach nie trzeba dużo, żeby zostać wysoko postawioną szychą, więc chyba. Ale no i znowu
2: wystarczy,
0: zacząłem.
2: Że kupimy ci bilet, to tam...
0: Dokładnie. Wiesz, mamy dobre historie z Chile jako Polska, więc cóż, w każdym razie ja nazywam się Kasper Radzikowski, dziękuję wam za to, że tu byliście, dziękuję wam za to, że wytrzymujecie to, że sami popełniam błędy i kompromituję się na antenie, ale to nie jest istotne. Istotne jest to, że za tydzień też się będziemy słyszeć, także o 18.30, też w środę. I najważniejsze, zostawiam was z Bartoszem i jego sucharem. Trzymajcie się, cześć.
2: Przez jakie urządzenie komunikacyjne komunikują się ze sobą w ludzkim organizmie mikroorganizmy? Poprzez mikrofony.

0: Jest godzina 20.08. To dobry moment, żeby zacząć kwiatową audycję. Jak co tydzień witają się z wami Jakub Wysocki.
1: Hello.
0: I Mateusz Kwiatkowski. Mieliśmy dzisiaj naprawdę piękny dzień. My to wszystko popsujemy, ponieważ jako dzisiejsze tematy wrzucamy walkę o wolność Irlandii, ludobójstwo w Palestynie i narkotyki, ale nie możemy uniknąć tych tematów, ponieważ będziemy rozmawiali o bardzo kontrowersyjnej grupie NICAP. Jest to grupa, która wywodzi się z Irlandii Północnej, a dokładniej z Belfastu i są oni symbolem bardzo niepokornego rapu z tamtych rejonów. Wejdziemy dzisiaj głębiej w historię tego zespołu, w ich film, który zdobył wiele nagród, w ich twórczość, która jest coraz bardziej doceniana w naszym kraju, też właśnie w bardzo dużo kontrowersji, ale zanim wejdziemy w to wszystko, to po prostu posłuchajmy tego zespołu, a zaczniemy od utworu Hood.

0: A to niespodzianka, jeszcze z nami Misia Plewka.
1: Hejka!
0: Dobrze, mamy powroty na kwiatową audycję, więc fajnie. Misia, czy wiesz, jaki jest temat dzisiaj?
1: Nie mam pojęcia, to, więc please wprowadź mnie.
0: Okej, jeśli chcecie wiedzieć, jaki temat będzie na kwiatowej audycji danego dnia, to śledźcie kwiatowa audycja na Instagramie. Koniecznie tam wrzucam codziennie zapowiedzi naszych audycji. Misia, ty też tam możesz to znaleźć i wy też tam możecie to znaleźć, co jest bardzo ważne. Plus, w ten weekend utworzyłem konto na Mixcloudzie, gdzie będziemy wrzucali wszystkie audycje zarchiwizowane. Jeszcze nic tam nie wrzuciłem, więc na razie możecie zobaczyć moje piękny, pusty profil, ale on się będzie stopniowo wypełniał, ponieważ zacząłem zgrywać te rzeczy. Kuba zrobił świetną robotę z odkopywaniem naszych starych audycji, więc koniecznie zaglądajcie na social media kwiatowej audycji. A my dzisiaj rozmawiamy o zespole Nikap. To jest grupa rapowa wywodząca się z Belfastu. Misia, jakie są twoje odczucia, jeśli chodzi o irlandzki rap? Czy są jakiekolwiek...
1: Neutralne. Szczerze.
0: Neutralne, dobrze.
1: Neutralne, bo się nie zagłębiłam w to, ale pytanie, czy oglądałeś ten film?
0: Oglądałem ten film,
1: tak. I fajny?
0: Jest, właśnie będę recenzował ten film jeszcze, myślę, że dzisiaj bardzo dokładnie. Uważam, ten film jest świetny. Uważam, że naprawdę, jeśli robić biografie muzyczne, to w taki sposób, ponieważ to jest biografia, która nie jest oparta do końca na faktach. Tam jest bardzo dużo zmyślonych historii.
1: Biofik?
0: To jest biofik, no.
1: No, okej. Okay.
0: Tak, więc panowie właśnie z grupy Nikap stwierdzili, że zrobią wymyśloną wersję swojej historii, która jest ciekawsza niż ich normalna historia, aczkolwiek wiele też tam jest oparte na faktach. Reżyser powiedział, że 90% wydarzeń jest oparte na faktach. Ja to zweryfikowałem i poszczególnym wydarzeniom się przyjrzałem. No tak, jak mnie uczyli procentów, to 90 nie wychodzi, ale na pewno jest tam bardzo dużo fajnych faktów o zespole i bardzo wiele ciekawego spojrzenia na Irlandię Północną. A to jest właśnie bardzo ważne w kontekście w ogóle patrzenia na Nikap, ponieważ to są wojownicy o niepodległość Irlandii. Jeśli chodzi o Irlandię Północną, to do dzisiaj są tam tarcia między rodowitymi Irlandczykami i rodowitymi Brytyjczykami. Nikap są reprezentantem, nie wiem czy mniejszości, ale w tym momencie chyba w sumie mniejszości irlandzkiej na tamtym terenie. Więc i dlatego też to myślę, że jest w ogóle bardzo ważne, jeśli chodzi o ten zespół, posługują się językiem irlandzkim. A język irlandzki, jeśli myślicie sobie, że jest pewnie tak jak angielski, to absolutnie nie. Wsłuchajcie się w teksty, które tutaj fruwają na naszej audycji. To momentami brzmi trochę jak niderlandzki, momentami to brzmi jak niemiecki. Naprawdę ten język bardzo mało przypomina język angielski, aczkolwiek pojedyncze określenia rzeczywiście są podobne. Dzięki temu, że ten film został nagrany w ogóle w języku irlandzkim, Nikap Hip-Hopowa Rewolucja, ten film był nominowany jako film nieanglojęzyczny w ogóle. Więc myślę, że jest to ciekawa sytuacja, kiedy film z Wielkiej Brytanii jest filmem nieanglojęzycznym, ale właśnie taka jest twórczość Nikap. Jest to kultywowanie tradycji irlandzkich i też walka o ich język, który odżył dzięki Nikap, bo przed w ogóle boomem na popularność tego zespołu językiem irlandzkim posługiwało się zaledwie kilkadziesiąt tysięcy osób. Więc był to język bliski wymarcia, a oni swoją działalnością sprawiają, że ten język znowu jest modny. To teraz może przejdźmy trochę do twórczości zespołu, bo odbiegliśmy w te konteksty kulturowe. A jeśli chodzi o twórczość zespołu, to oni swój pierwszy album, a tak właściwie to była epka, to nie był jakiś długi album, pierwsze swoje wydawnictwo wypuścili w roku 2018, czyli już kawał czasu temu w sumie. I ten pierwszy album nazywał się Trikak. Na tym utworze znalazło się 8 utworów, a my sobie posłuchamy jednego z nich, który nazywa się Your Sniffer Dogs Are Shit.

0: What you gonna say, lad? Colin fucking Sneesh.
1: To niezmiennie jest radioaktywne i cały czas to jest kwiatowa audycja, na której rozmawiamy o zespole NICAP. Zespole bardzo kontrowersyjnym. Tak jak już wspomnieliśmy, ich twórczość zaczęła się w roku, około roku 2018. Wtedy dostaliśmy od nich pierwszy album, aczkolwiek pojedyncze utwory wychodziły już wcześniej. W ogóle ta grupa, bo nie powiedzieliśmy, kto wchodzi w skład tego trio, to jest dwóch raperów, to jest Mokara i Moglibab. Oraz producent i twórca strony muzycznej tego projektu, czyli DJ Pruvej. To jest właśnie to trio, które połączyło się, jeśli chodzi o zespół NICAP. Ta dwójka raperów to byli przyjaciele, którzy znali się od bardzo wielu lat. Na początku pisali teksty i dla tych tekstów nie mogli znaleźć za bardzo drogi do przekazania ich światu. To wszystko zmieniło się w momencie, kiedy DJ Pruvej do nich dołączył. DJ Pruvej był nauczycielem muzyki i jeśli chodzi o wizerunek tej grupy, to DJ Pruvej jest taką najbardziej kojarzoną postacią, ponieważ on chodzi w irlandzkiej masce i ta maska jest symbolem tego zespołu. Historia tej maski jest taka, że DJ Pruvej musiał ukrywać się, ponieważ był nauczycielem muzyki w szkole, a wieczorami grał w pubach i w klubach, gdzie były bardzo powszechnie dostępne nielegalne substancje i ogólnie niezbyt było to towarzystwo, które było kojarzone ze środowiskiem szkolnym. Dlatego przez długi czas ukrywał swoją tożsamość. Potem, kiedy ta tożsamość wydała się, to on został zwolniony ze szkoły. Na szczęście kariera muzyczna pyknęła całkiem nieźle, więc wyszło mu to na dobre, aczkolwiek to było dość duże ryzyko, które on podejmował, jeśli chodzi o jego życie osobiste. Ta historia została też przedstawiona w filmie i akurat ona w tym filmie nie została za bardzo podkoloryzowana, ponieważ wiele z tych rzeczy rzeczywiście miało miejsce, a DJ Pruvej dzisiaj chyba się cieszy, że nie siedzi w ławkach szkolnych, tylko może latać po całym świecie razem z tym zespołem. A my teraz posłuchamy utworu, od którego wszystko się zaczęło. To był pierwszy utwór, który wyszedł jako dzieło tego tria i to był też utwór, który otworzył im bardzo wiele drzwi. Nazywa się on CERTA.

To było CERT, czyli utwór, od którego wszystko się zaczęło dla zespołu Nick Up. Ten utwór jest inspirowany historią ich kolegi, który został aresztowany właśnie na terenie Irlandii Północnej i odmówił zeznawania po angielsku, ponieważ uważał, że jego prawem jest to, by móc zeznawać po irlandzku. Aczkolwiek, no, jak powiedziałem, tym językiem nie posługuje się zbyt wiele osób, więc była to bardzo trudna sprawa. W ogóle bardzo, bardzo mocny ruch powstał w Irlandii Północnej, żeby właśnie móc wprowadzić język irlandzki jako język urzędowy, tak by móc właśnie się nim posługiwać w takich sytuacjach. Ta historia właśnie została wzięta przez chłopaków z Nick Up i opowiedziana między innymi w tym utworze. Ta historia została również wykorzystana w filmie, o którym wspominaliśmy wcześniej, czyli Nick Up Hip-Hopowa Rewolucja, aczkolwiek tam została ona przerobiona i to jeden z członków zespołu został aresztowany. Tak naprawdę to się nie wydarzyło, tak naprawdę była to historia, którą po prostu gdzieś tam usłyszeli i właśnie to jest to, o czym mówiłem. Jeśli chodzi o ten film, to on zawiera wiele wydarzeń faktycznych, aczkolwiek nie zawsze są to wydarzenia, które przydarzyły się im. Czasami są to wydarzenia podkoloryzowane, ale idea jest taka sama i w sumie ta drobna zmiana w fabule nic nie zmienia, a pozwala opowiedzieć lepszą historię, taką jak właśnie mogliśmy zobaczyć w tym filmie, a jeśli wy tego filmu nie widzieliście, to koniecznie go zobaczcie. Ten film dotyczy właśnie w dużej mierze tarć między Brytyjczykami a Irlandczykami z północy, ponieważ tak wolą być nazywani właśnie jako Irlandczycy, tylko że z północy, ponieważ wolą nie być nazywani Brytyjczykami. Jest to kwestia właśnie ich pochodzenia. No i o tych bardzo mocnych tarciach opowiada utwór Finian Cans.

Tak, dzisiaj mamy audycję na temat Nika Paya. Znowu będę mówił na temat tego filmu, który jest bardzo fajny. Jeśli chodzi o weryfikację faktów z tamtego filmu, to jest jeden wątek, który, a jeśli ktoś nie wie, o jakim filmie mówię, to mówię tutaj oczywiście o filmie Nika Hip-Hopowa Rewolucja. Jeśli chodzi o wątki, które zostały rzeczywiście wymyślone, no to jest to cały wątek dotyczący pochodzenia Mokary, to jest jeden z raperów. I historia opowiedziana w tym filmie jest taka, że jego ojciec był terrorystą zrzeszonym z IRA. Tak naprawdę ta historia tak nie wyglądała. Jego ojciec tak naprawdę jest bardzo szanowanym aktywistą działającym na rzecz zachowania kultury irlandzkiej. Jest konserwatorem dzieł irlandzkich na terenie Irlandii Północnej i bardzo prężnie i w pełni legalnie działa właśnie w tym temacie. No, w filmie został pokazany jako terrorysta, żeby było ciekawiej. I rzeczywiście jest to mega fajny wątek. Dziękuję, Kuba, za efekty dźwiękowe. Tak, jeśli chodzi o cały ten wątek, który został właśnie dołożony na temat jego rodziny, no to niestety jest on zmyślony, aczkolwiek pokazuje właśnie tę brutalniejszą stronę Irlandii i ciągle płonącego Belfastu. Na temat samego miasta też trochę się można dowiedzieć z tego filmu. Jeśli chodzi o wątki, które zostały wymyślone, to jest tam też organizacja, która miała walczyć z tym zespołem i ta organizacja w filmie nazywa się RRAD, czyli Radical Republicans Against Drugs. Tak naprawdę ta organizacja nie istnieje, aczkolwiek ona była inspirowana rzeczywiście ruchami, które były powiązane z radykalnymi republikanami na terenie Irlandii, którzy rzeczywiście mają poglądy chrześcijańskie, a jak chrześcijańskie, to też dość mocno antynarkotykowe, więc oni... Ci raperzy, mimo tego, że walczyli o wolność Irlandii, to mieli wielu przeciwników właśnie w tych konserwatywnych organizacjach działających na terenie Irlandii. I takie rzeczy, jak się działy w tym filmie, to naprawdę nie miały miejsca. Tam było też dużo wątków komicznych związanych z tą organizacją. Koniecznie obejrzyjcie film, żeby zobaczyć, jak ta historia została przedstawiona. Oczywiście ona została podkoloryzowana. Ta organizacja, o której mówili w filmie, nie istnieje, aczkolwiek znowu było to w pewien sposób inspirowane rzeczywistością. To, co było prawdziwe w filmie i jest związane właśnie z wątkiem ścigania ich za narkotyki, to, że raperzy na początku swojej twórczości próbowali zachęcać do przychodzenia na ich koncerty. Cały czas tutaj mówimy i słuchamy utworów, które zostały wydane przed premierą ich wielkiego albumu, czyli Fine Art. Oni na przestrzeni od 2018 do 2024, czyli na przestrzeni aż 6 lat, wydawali po prostu pojedyncze single. No i jakoś musieli promować swoje koncerty i promowali je rozdając różne substancje na tych koncertach, tak żeby publiczność miała motywację, żeby tam się pojawiać, co rzeczywiście spotykało się z powszechną krytyką. A my teraz cały czas zostajemy w muzyce antybrytyjskiej i posłuchamy sobie utworu Get Your Brits Out.

Tak, to było Get Your Brits Out z bardzo wymownym plakatem do tego utworu, ponieważ tam inne rzeczy wychodzą, aczkolwiek tak, to jest ciekawa gra słowna. Ten utwór wyszedł w roku 2019 i to był czas właśnie wtedy, cały świat pogrążał się w pandemii, a wtedy NICAP wydawało sporo utworów, potem zniknęli na dłuższy czas. Potem przez te parę lat rzeczywiście mieli pewne takie zawieszenie działalności. Może to zbyt dużo powiedziane, ale w każdym razie byli mniej płodnymi artystami. Długo musieliśmy czekać na ich taki pełnoprawny, długi album, ponieważ on przyszedł dopiero w 2024 roku, czyli ta twórczość zespołu przez wiele lat była taka rozmyta i po tym pierwszym albumie Trikak, który nie odniósł zbyt wielkiego sukcesu, rzeczywiście oni trochę zaczęli wydawać utwory rzadziej. Aczkolwiek powiedziałem, nie odniósł dużego sukcesu ten pierwszy album, to nie do końca prawda, ponieważ w Irlandii ten album został naprawdę bardzo ciepło przyjęty. Oczywiście zespół cały czas wzbudzał kontrowersje, więc były też głosy negatywne, ale jeśli chodzi o ich muzykę i kultywowanie języka irlandzkiego, to było to przyjmowane z bardzo dużą ciekawością. Oni rzeczywiście byli taką ciekawostką na rynku irlandzkim i tam od początku byli bardzo szanowani, aczkolwiek za granicą raczej nikt o nich nie słyszał. Raczej pozostawiali taką wewnętrzną irlandzką historią, która miała służyć dla propagowania ich kultury właśnie na terenie ich kraju. My sobie teraz przejdziemy do kolejnego utworu, który wyszedł w tym kilkuletnim okresie. Oczywiście już będziemy powoli zmierzać do albumu Fine Art, ale zanim do tego przejdziemy, to posłuchamy sobie utworu Gilles Gigolos.

To były utwory, które miały miejsce właśnie przed pandemią. Przesłuchaliśmy sobie teraz paru utworów, które rozpoczęły karierę NICAP i które były ich taką trampoliną do popularności na terenie Irlandii. A teraz przejdziemy do ich twórczości, która dała im kolejnego kopa popularności, ale już poza Wielką Brytanią, poza Irlandią. To będzie muzyka, która pozwoliła im się wybić na wyższy poziom. Chodzi tutaj o album Fine Art i o utwory, które promowały ten album, ponieważ naprawdę była to niesamowita akcja od strony muzycznej. Posłuchamy sobie zaraz utworu It's Been Ages, który wyszedł w roku 2023. I to był właśnie ten okres, kiedy zaczęły wychodzić ich single i takie pojedyncze utwory, które właśnie miały promować ich pierwsze takie naprawdę długie wydawnictwo. I jeśli chodzi o te utwory, to rzeczywiście one zaczęły zdobywać popularność za granicami Wielkiej Brytanii i za granicami Irlandii. Zdobywało też popularność to, że grupa zaczęła bardzo mocno podchodzić do kwestii politycznych, ponieważ te kwestie polityczne rzeczywiście w kontekście zespołu są bardzo ważne i bardzo mocno wybrzmiewały, bo nie chodziło już tutaj teraz tylko o wolność Irlandii, wolność Irlandii Północnej, która ich zdaniem powinna zostać irlandzka, ale też zaangażowali się w sprawy międzynarodowe. Takim najgłośniejszym tematem, do którego wracali, to oczywiście sprawa Palestyny. Słyną oni z tego, że bardzo głośno wypowiadają się na ten temat, bardzo krytykują brytyjski rząd i jego działania w tej sprawie, a także próbują wspierać społeczność związaną z Palestyną, co ma swój pokaz na ich koncertach, też jeśli chodzi o symbole, które się na tych koncertach pojawiają. To był ten nowy rozdział, jeśli chodzi o działalność NICAP, a my posłuchamy utworu, który był takim otwarciem tego nowego etapu i nazywa się on It's Been Ages.

0: Kakuja meer als famous.
1: To było It's Been Ages, czyli utwór, który otworzył taką nową erę dla zespołu NICAP. Szczerze mówiąc, jeden z moich ulubionych utworów tej grupy, a może nawet i ulubiony. Mega lubię ten beat. W ogóle jeśli chodzi o twórczość związaną z właśnie tą muzyczną częścią ich twórczości, to ona bardzo ewoluowała. I na początku DJ Pruvej był, tak widać, że nauczycielem muzyki, który uczył się produkować bity. Potem się rzeczywiście bardziej w tej tematyce wyrabiał i po tych kilku latach naprawdę te bity nabrały takiego mięsa i stały się o wiele bardziej wyraziste. Bardziej wyraziste też stawały się poglądy zespołu. Takim najgłośniejszą sprawą, która dotyczy tego zespołu, to były zarzuty, jakie zostały postawione jednemu z raperów tej grupy, czyli chodzi tutaj o rapera Mokara, który dostał zarzuty w Wielkiej Brytanii za promowanie terroryzmu. Dotyczyło to tego, że na jednym z koncercie na ich scenie pojawiła się flaga Hezbollahu, czyli tak, organizacji uznawanej za terrorystyczną, powiązanej z walką na terenie Palestyny. Sama grupa tłumaczyła to, że rzeczywiście oni wspierają Palestynę, dlatego flagi Palestyny się pojawiają na ich scenie, że ich działalność ma na celu zastopowanie ludobójstwa, a nie wspieranie organizacji terrorystycznych. Na ich koncercie pojawiały się też inne flagi powiązane z różnymi organizacjami z Bliskiego Wschodu, aczkolwiek one zostały wniesione przez uczestników tego wydarzenia, a nie przez nich, ponieważ oni wnoszą tylko flagi palestyńskie i ich poglądy są czysto pokojowe i tylko do tego chcą dążyć. Te zarzuty ostatecznie zostały wycofane i po dłuższej sprawie rzeczywiście żadnych konsekwencji ten zespół nie dostał. Więc ta historia skończyła się w ten sposób, aczkolwiek była rzeczywiście na wyspach.

związane z samą polityką wewnętrzną Wielkiej Brytanii. My zmierzamy powoli w stronę albumu Fine Art, ale zanim tam dojdziemy, to jeszcze jeden utwór i jest to utwór naprawdę świetny. To jest w ogóle świetny muzycznie moment naszej audycji, więc koniecznie zostańcie z nami, ponieważ jest to współpraca i to współpraca naprawdę świetna, ponieważ Nick Up połączyło siły z wokalistą zespołu Fontaine's DC, czyli Graham Chattanem, i razem nagrali utwór Better Way to Live.

0: Added to the list.
1: To był wspaniały duet, czyli zespół Nikap razem z Grianem Chattenem w utworze Better Way to Live. Ten utwór był pierwszym oficjalnym singlem, który zapowiadał nadejście ich nowego albumu, czyli albumu Fine Art, pierwszego długiego albumu w właśnie autorstwa Nikap. I był to album, który został przyjęty bardzo ciepło i był to wielki powrót tego zespołu po aż 6 latach, ponieważ ten powrót dał im drugie miejsce na liście notowań, jeśli chodzi o Irlandię. Ten album wyszedł w roku 2024 i w podsumowaniach roku 2024 również w wielu zestawieniach się znalazł. W moim osobistym zestawieniu kwiatowego podsumowania roku 2024 się nie znalazł, bo jeszcze wtedy nie przesłuchałem tego albumu, co było moim błędem, ale na szczęście inni docenili i na szczęście inni się znają lepiej niż ja, jak się niestety okazuje. Magazyn Vogue umieścił ten album na liście 36 najlepszych albumów roku 2024, a magazyn The Telegraph nawet umieścił w top 10 albumów roku 2024, więc naprawdę jeśli chodzi o ten odbiór krytyków, to znalazło się to właśnie na tych listach i to na miejscach dość wysokich, na tych można powiedzieć wąskich listach 2024 roku. Ten album też widniał.

więc jeśli chodzi o przyjęcie tego albumu, to było one bardzo ciepłe. No i to był też album, który w końcu pozwolił się temu zespołowi wybić poza granicami Wielkiej Brytanii i Irlandii. A my teraz posłuchamy sobie tytułowego utworu, czyli Fine Art.

To były dwa utwory z albumu Fine Art, czyli utwór Fine Art i Sick in the Head. No mogliście już przed chwilą usłyszeć, jak brzmi ten album. Moim zdaniem brzmi świetnie i wszystkie zachwyty związane z tym albumem były w pełni zasłużone, ponieważ rzeczywiście to był album, który no, zapracował na swoją popularność świetną muzyką, ale zapracował też na popularność filmem, który był zsynchronizowany premiera filmu i premiera albumu, co było świetnym zabiegiem marketingowym, ponieważ dzięki temu filmowi, który został od razu bardzo doceniony jako film nieanglojęzyczny, ten zespół mógł wybić się na międzynarodowych festiwalach filmowych i w ogóle ci panowie, którzy na co dzień są raperami, odegrali rolę samych siebie w tym filmie i jeździli po festiwalach filmowych już jako aktorzy, a nie jako raperzy. Film również został doceniony. Został nominowany w kilku kategoriach do nagrody BAFTA, czyli no jednej z najważniejszej nagród filmowych. Głównie był on doceniony za reżyserię, ponieważ reżyser tego filmu, czyli Rich Pepiat, debiutował tym filmem i to było naprawdę no bardzo doceniane, ponieważ no zadebiutować takim filmem i odnieść międzynarodowy sukces od razu, to było naprawdę niesamowite przedsięwzięcie, a sama grupa, też bardziej jednak kojarzona z rapem do tej pory, wbiła się do przemysłu filmowego naprawdę w taki sposób, że wyważyli tam drzwi. Ostatecznie zdobyli tylko jedną nagrodę BAFTA i był to właśnie nagroda dla najlepszego debiutu reżyserskiego dla Richa Pepiata. Aczkolwiek ten film był nominowany również w innych kategoriach, na przykład najlepszy film nieanglojęzyczny czy najlepszy scenariusz. To więc naprawdę były bardzo, bardzo ważne nagrody, do jakich został ten film nominowany. Był również nominowany do Critics' Choice Award. Wygrał też nagrodę na festiwalu Sundance. Więc bardzo dużo nagród się posypało w kierunku tego zespołu. No i razem z popularnością tego filmu przyszła też popularność właśnie dla ich muzyki i dla ich albumu. A my teraz sobie posłuchamy utworu, który pochodzi z tego albumu. Jest to duet, ponieważ znowu jest to Niqab, ale tym razem jest to współpraca z wokalistką Nino, a utwór nazywa się Lovemaking.

0: To było Lovemaking, czyli ostatni utwór, jaki przesłuchaliśmy z albumu Fine Art. Ja wam ten album polecam do przesłuchania w całości, ponieważ jest to naprawdę świetne wydawnictwo i świetna robota w wykonaniu tego zespołu. Ten zespół rzeczywiście jest często doceniany po pierwsze za muzykę, jaką tworzą, po drugie za film, jaki zrobili, ale po trzecie za koncerty, ponieważ te koncerty są pełne politycznego przekazu, czasami przekazu właśnie wymykającego się spod kontroli, kontrowersyjnego, może czasem nawet zbyt kontrowersyjnego. No, nie mnie oceniać, na szczęście. Na szczęście tymi rzeczami zajmują się odpowiednie służby, a nie ja. I ja nie muszę oceniać. Aczkolwiek naprawdę te koncerty są świetne. I ja byłem już na dwóch koncertach zespołu Nikap i bardzo wam je polecam. Pierwszy miał miejsce na OFF Festiwalu w zeszłym roku. To był festiwal, podczas którego doszło do podpisania paktu polsko-irlandzkiego między zespołem Nikap a Arturem Rojkiem. Dzięki temu obecnie w tym roku na OFF-ie będzie w ogóle scena irlandzka, będzie cały dzień irlandzki na jednej scenie. Tak się pan Artur zafascynował Irlandczykami. A wcześniej był, rok temu był właśnie zespół Nikap jako przedstawiciele tej sceny. I to był fantastyczny koncert, naprawdę, jeśli chodzi o taki pokojowy przekaz i walkę o prawa człowieka, to ten zespół naprawdę robi fantastyczną robotę. Mówi o tym głośno i dobrze, że są ludzie, którzy mówią o takich rzeczach, nie boją się o tym mówić. Naprawdę wielki szacun dla tego zespołu. Przy okazji atmosfera na publiczności zawsze jest fantastyczna. Na OFF Festiwalu to była fantastyczna festiwalowa atmosfera i ludzie zjednoczeni tą muzyką, tak jak to powinno być. Na ich koncercie w Stodole było również fantastycznie. Ten koncert miał miejsce miesiąc po festiwalu i po festiwalu stwierdziłem, że muszę pojechać do Stodoły na ten koncert i wtedy wybrałem się i było to naprawdę wspaniałe wydarzenie, bo przeważnie spodziewałem się, że będzie pogo i że tam gdzieś na środku Stodoły się to pogo uformuje. Aczkolwiek to było tak, że cała stodoła to było jedno wielkie pogo i osoby, które nie chciały być w pogo, stały po prostu przytulone do ścian i tak ściśnięte w rogach sali, a wszystko, co było pomiędzy rogami sali i pomiędzy ścianami, to było po prostu jedno wielkie pobojowisko. Fantastyczny to był koncert. Wyszedłem i wyglądałem tak, jakbym wyszedł z basenu. Naprawdę. Aczkolwiek zapach w tej stodole był taki, powiedziałbym, był ciekawy, był taki jak po naszej audycji sportowej, kiedy przychodziłam z tej szóstka do małego studia. To myślę, że Kuba, możesz potwierdzić, jak fantastycznie wspominasz audycję sportową.
1: Mój nos nie zapomni tego zapachu nigdy. Ale to były wspaniałe czasy audycji sportowej, nie zapomnę ich nigdy. 10 chłopa w jednym pomieszczeniu.
0: No prawie 10 chłopa. Pod tą dziesiątkę dobijaliśmy i nasze studio nie jest niestety zbyt duże.
1: 10 chłopa plus jedna dziewczyna.
0: Tak, i nasze studio nie jest zbyt dobrze wentylowane też przy okazji, więc tutaj było bardzo ciekawie. No i taki sam zapach unosił się w stodole podczas koncertu Nikap, aczkolwiek było to fantastyczne wydarzenie, znowu bardzo mocno jednoczące ludzi, wspaniały przekaz, wspaniała kultura, którą promuje ten zespół. Bardzo wam polecam koncert Nikap. Następna okazja, żeby ich usłyszeć na żywo już w przyszłym tygodniu, ponieważ zagrają na Openerze pierwszego dnia. Ja tam będę i na pewno będę się świetnie bawił na koncercie tego zespołu. A teraz posłuchamy sobie utworu, który stał się takim trochę symbolem tego zespołu, ponieważ to jest Nikap the Recap. Właśnie sobie tego posłuchamy.

To był utwór The Recap z bardzo jasnym przekazem. Ten przekaz można usłyszeć na ich koncertach. Nie wszystkim się on podoba. W związku z tym była związana duża drama, jeśli chodzi o ten zespół, na festiwalu Coachella, ponieważ zagrali oni na tym festiwalu rok temu, w roku 2025, i zostali upomniani, żeby nie robić politycznego manifestu z tego koncertu. No, XD. Już widzę koncert The Recap, który nie jest polityczny. Patrząc na to, że cała ich twórczość jest polityczna i jest nacechowana na walkę o prawa człowieka, to no, zrobili to, co robią zawsze, co spotkało się z dość gorzkim przyjęciem przez organizatorów festiwalu. Dostali dożywotni zakaz uczestnictwa w nim, więc już raczej na Coachella ich nie zobaczymy. Znaczy, to nie jest taki oficjalny zakaz, ale po prostu są już na czarnej liście i zaproszeń już do tego zespołu nie będzie, ale chyba oni już ich więcej nie potrzebują. Po tym festiwalu wiele krytyki spadło na ten zespół w Stanach Zjednoczonych, które oczywiście twierdzą, że no, festiwale są nie po to, żeby robić protesty i tak dalej. No wiecie, jacy są w Stanach. Takie pierdołowate podejście. Jedną z osób, które najbardziej krytykowała ich występ, to była Sharon Osbourne, która w ogóle bardzo mocno neguje ludobójstwo w Palestynie, i ogólnie możemy powiedzieć, że po prostu nie lubimy Sharon Osbourne. Kolejna osoba, której nie lubimy na kwiatowej audycji. Spoko, dopiszemy ją do listy. Po tym też występie niektóre kraje zaczęły ich przyjmować dość chłodno. Dostali odmowę wjazdu do Kanady na koncert, co było dość akurat dziwną sytuacją. I drugim krajem, który odmówił im wjazdu na koncert, to były Węgry. Na Węgrzech mieli zagrać miesiąc po festiwalu właśnie, ale wtedy odmówiono im wjazdu na teren tego kraju, dlatego zagrali koncert w Stodole, ponieważ takim się spodobało granie na Offie, że po Offie, kiedy dostali odmowę od Węgier, na szybko zorganizowali koncert w Stodole i ten koncert wyszedł świetnie. To było w ogóle bardzo fajne, że zaraz po festiwalu pojawiała się informacja: dobra, wracamy, za miesiąc też będziemy i elo, gramy koncert drugi u was. Też widziałem pierwszego pięknego mema z Kaczych Opowieści, jak tam jeżdżą na nartach po górach z pieniędzy i podpis NICAP po wynalezieniu Polski. Myślę, że bardzo, bardzo adekwatne, ponieważ ten zespół rzeczywiście jak do niektórych krajów jest niewpuszczany, tak w Polsce jest witany z bardzo, bardzo radośnie. Też oni podkreślali na koncertach podobieństwa między Irlandią a Polską, ponieważ to były kraje, które przez wiele lat musiały walczyć o swoją niepodległość. Więc coś nas łączy z tymi chłopakami i widać, że nadajemy na podobnych falach, co jest bardzo, bardzo fajne. Wspominałem właśnie przed chwilą o tych kontrowersjach, o tym, że do niektórych krajów nie są wpuszczani. Wcześniej mówiłem o tym, że Mokara miał wytoczoną sprawę za promowanie terroryzmu w Wielkiej Brytanii. O tym wszystkim opowiada utwór No Comment.

0: just want that DR bubble bonded. To był utwór No Comment, czyli kolejna dawka mocniejszych brzmień od zespołu Nick Up. A jeśli chodzi o uliczny rap, to na szczęście mamy tutaj w studiu eksperta. Jest z nami Kuba, który może ocenić, jak ci się podobają te utwory, jak ci się podoba w ogóle ten zespół.
1: Nie, no te dwa ostatnie utwory to totalna miazga. O ile na początku było fajnie, bo były takie właśnie bardziej hip-hopowe, powiedzmy. No to było fajnie, bo no wiadomo, hip-hop to hip-hop, ale teraz jak weszliśmy bardziej trochę w tą elektronikę, w drum and bass, no to po prostu jeszcze ta siekiera, ja lubię taką siekierę.
0: Tak, to już
1: prostu,
0: była taka dubstepowa siekiera.
1: No jak już mamy właśnie dubstep, drum and bass, to już w połączeniu z hip-hopem, z rapem to w ogóle jest miazga, więc te dwa ostatnie utwory to tylko z takim, jak to się mówi, z takim po prostu crunch face'em siedziałem i...
0: Tak, to już były te dwa utwory, które zostały wydane po albumie Fine Art, zaraz po wydaniu tego albumu i kiedy się zaczęły właśnie te wszystkie kontrowersje dotyczące zespołu, to była ich odpowiedź. No jak odpowiadać co w takim stylu? Też tutaj słuchając tego utworu powiedzieliśmy, że trochę to tak brzmi, jak jeśli chodzi o samą estetykę i samą muzykę, jakby Nick Up to było irlandzki rów babicze.
1: Ten kolor byłby legendarny.
0: To by było legendarne.
1: Jak lubią tak Polskę, no to myślę, że... Trzeba DM im zaspamić.
0: Tak, teraz wszyscy słuchacze Kwiatowej Audycji wchodzimy na Instagrama Nick Up i spamujemy, żeby współpracę z Rowem Babicze rozpoczęli. No, na tej wielkiej fali popularności rzeczywiście powstawały kolejne single i, no i ten zespół naprawdę widać, że poszedł w górę. Też jeśli chodzi o te brzmienia, to one stały się mocniejsze, bardzo wyraźne. No i na tej fali wyszedł w tym roku, a tak właściwie dość niedawno, ponieważ w kwietniu, wyszedł album Finian. I jest to ich trzeci album, tak oficjalnie jest to trzeci album po Trikach i Fine Art. I ten album Finian ma na sobie właśnie w sobie wiele takich różnych brzmień. Na początku jest taki utwór, który sobie przesłuchamy zaraz, on się nazywa Smugglers and Scholars. I ten utwór właśnie jest takim trochę zaprzeczeniem tego, co słyszeliśmy przed chwilą, ponieważ on pokazuje, że oni też potrafią uspokoić, potrafią zrobić taką trochę... Jak to ładnie określić, taką trochę zamuloną atmosferę, że to może być też taki trochę zamulony hip-hop, ale też bardzo fajny. Na tym albumie Finian bardziej wyraźnie słychać te skrajności. Słychać ten trochę spokojniejszy początek i mocniejszą drugą połowę. Wcześniej nie było takich podziałów na ich albumach, one były dość równe i w ogóle ich twórczość była taka dość równa, a jeśli chodzi o te ostatnie rzeczy, które zaczęły wychodzić, to rzeczywiście widać, że eksperymentują z różnymi skrajnościami i teraz to trochę spokojniejsze brzmienie będziemy mogli usłyszeć w utworze Smugglers and Scholars.

To był utwór Smugglers and Scholars, czyli ta trochę spokojniejsza część albumu Finian. Sam album Finian spotkał się z bardzo ciepłym przyjęciem od krytyków, ponieważ ten album jest traktowany właśnie jako kontynuacja Fine Art i rzeczywiście cały czas trzyma to ten poziom. Album odniósł duży sukces, taki komercyjny, ponieważ rzeczywiście zespół po prostu jest na fali wznoszącej i teraz wiadomo było, że ten album będzie po prostu przyciągał uwagę. W Irlandii oczywiście zadebiutował jako numer jeden na liście notowań albumów, aczkolwiek za granicami Irlandii również spotkał się on z dużym uznaniem. Zadebiutował w top 10, na listach top 10 albumów w innych krajach, na przykład w Australii, więc ten album poleciał daleko w świat i cały czas można traktować to jako dobrą serię tego zespołu. Może nie jest tak głośny jak Fine Art i może nie ma takich sukcesów jak Fine Art, ale cały czas jest to album, który trzyma wysoki poziom i wysokie notowania. Na tym albumie znalazło się kilka właśnie współprac, które prowadziły ten zespół w różnych kierunkach i sprawiały, że ten album jest bardziej zróżnicowany. Najgłośniejszym numerem na tym albumie, takim najbardziej też kontrowersyjnym, jest chyba współpraca z Fauzim. To jest palestyński raper i razem z nim nagrali utwór, który nazywał się Palestine. Można się domyśleć, jaki jest wydźwięk tego utworu. My teraz chciałem, żebyśmy posłuchali sobie znowu czegoś trochę takiego mocniejszego brzmieniowo, dlatego teraz posłuchamy sobie utworu Big Bad Mo.

0: Tak, to był zespół Nikap i słuchamy sobie teraz albumu Finian, ich ostatniego wydawnictwa, które wam bardzo polecam. Obejrzyjcie koniecznie film Nikap, hip-hopowa rewolucja, ponieważ to jest to, co napędza wielkie zainteresowanie tym zespołem i wierzę, że to wam się bardzo spodoba. Przesłuchajcie Fine Art, przesłuchajcie Finian, po prostu słuchajcie Nikap, to jest fantastyczny zespół i przede wszystkim chodźcie na ich koncerty. Okazja do tego będzie już bardzo niedługo, więc warto z takich okazji korzystać, ponieważ to jest wspaniały zespół i mam nadzieję, że tak, z takim wnioskiem zostawię was po dzisiejszej audycji. My się z wami już powoli żegnamy. Był za konsolą oczywiście Jakub Wysocki.
1: Siema, siema, siema.
0: Ja się nazywam Mateusz Kwiatkowski. To była kwiatowa audycja, a my wam teraz co możemy powiedzieć? No my wam teraz po prostu powiemy sayonara.

Budzimy się, wstajemy, ścielimy, jemy, myjemy zęby. Idziemy do pracy, tak ciężko udajemy, aż bolą nas plecy. Wracamy w nocy, nie myśląc już o niczym.

thanks to Proprano. Thanks to Proprano. Thanks to Proprano.

0: Rosjanów.
1: Nie ma znaczenia.
0: Mamy ich w swoim galijskim tyłku. Kalistenik w tyłku galijskim. Kalistenik trzyma Rzymian w dupie.

oni wciąż biją. Pełno piosenek, okropnych piosenek z użyciem własnej woli. Dla nich to jest tak jakby... Kalisteni, statystyka, kalisteni, statystyka, kalisteni, statystyka, kalisteni, statystyka.

0: dobiega końca.
1: Do samej północy Francji dzisiejszej.
0: Nie spotkacie może kiedyś kalisteniksa, spryfiksa, parnomiksa, paranoiksa.
1: Na pewno nie mnie. Zostałem deportowany za liczne oszustwa podatkowe.
0: Teraz siedzę. Spotkaliśmy po drodze wszystkie X-y.

Melancholijne granie, które momentami brzmi jak wrocławskie The Cure, dokładnie tak prezentuje się najnowsza, trzecia już płyta zespołu Kielichy pod tytułem Savant. Mamy tam całe spektrum tego, jak brzmieć może noise rock. Sam pierwszy utwór jest idealnym kompromisem między nawalającym po uszach instrumentalem, a spokojnym, powoli narastającym wokalem. I chociaż porównanie do tak legendarnej formacji jak The Cure może wydawać się na wyrost, to przyznać trzeba, że mało jest zespołów, które są w stanie partiami instrumentalnymi i ich monumentalizmem przywołać to znane nam właśnie z The Cure poczucie szarej, przytłaczającej głębi. Tego słuchamy w tym tygodniu w Radiu Aktywnym. Cześć!

0: Wiecie co, to był bardzo fajny album według mnie, ale nie pasuje do tego pogody, klimatu i wszystkiego, co się dzieje na zewnątrz, bo bardziej by to siadło w taką jesień, nie? Z tym, co słyszeliśmy w sumie, co mówiła Ina oczywiście w zapowiedzi. Ale mi się podobał ten album, mimo tego, że nie kojarzyłem wcześniej tego zespołu. Więc teraz przekazuję wam miejsce do wypowiedzi i czekam na wasze opinie.
1: Ja, że tak powiem, mogę zacząć, bo nie za wiele mam do dodania. Nie są to moje kierunki muzyczne, zwłaszcza w lato, wolę letnie lekkie brzmienia popowe i tak dalej. Ale faktycznie taką jesienią myślę, że mogłoby to siąść całkiem dobrze.
0: No wiadomo, no mamy Eurosummer, a nie jakieś Eastern European, tak.
1: Gdzie jest Zala Larsson? Ja się pytam.
0: Słuchaj, już na Openerze za tydzień.
1: A, prawda.
0: No, Albert?
2: No ja to w przeciwieństwie do Martyny to takie klimaty bardzo lubię, ale zgadzam się, że na przykład zimą, jakoś tak przy pierwszym śniegu, to by fajniej by się tego słuchało niż w taką pogodę. I bardzo mi się podoba ten album. O ile o tym zespole wcześniej nie słyszałem, to wiedziałem, że we Wrocławiu potrafią robić dobrą muzykę właśnie w takim kierunku.
0: No słuchaj, no to powiedz mi, czy czujesz to porównanie do The Cure?
2: Czuję, ale wydaje mi się, że jest to nawet mroczniejszy materiał niż większość albumów The Cure, nawet tych właśnie wcześniejszych.
0: Ja się zgodził. Jest to po prostu The Cure ma takie bardziej przyjazne dla uszu piosenki, które po prostu wpadają w ucho, a tutaj była po prostu ściana dźwięku, jakiś taki koncept, w sumie nie wiem czego, czy takiego mistycznego po prostu otoczenia mgły, jakkolwiek by to nazwać. No nie wiem, ja daję tak okejkę na ten album, myślę, że też możemy dać okejkę.
2: Tak.
0: Więc polecamy.
3: Ja bym tylko dodał jeszcze, że wokal by się jakiś tym po prostu przydał, niż sama taka muzyka, taka ściana, tak?
0: No, coś w tym jest. Właśnie tym się według mnie tutaj różniło od The Cure.
3: Wokalu tutaj brakuje.
0: No. To co? Przejdziemy dalej. To było Kielichy z ich albumem Savant. I teraz słuchajcie, posłuchamy Budże z piosenką Bulletproof Shower Cup.

0: Yeah, bitch, it's slick back, silver back coming through to let you know. City Morgan, baby bone coming through with a fat dick to fuck your ass with, bitch.
1: Kurier kulturalny. Kurier kulturalny.
2: Jutro nadchodzi Bona 26, volume 2, House w lesie w centrum miasta. Wydarzenie odbędzie się w kultowej przestrzeni plażówka Saska przy Wale Międzyszyńskim 389, która łączy w sobie klimat piaszczystej plaży i zielonego lasu z doskonałą lokalizacją w samym sercu stolicy. Start zaplanowano na godzinę 22.30, a wyjściówki będą dostępne w cenie 30-40 zł. Na uczestników czeka potężna dawka muzyki elektronicznej od klasycznego house'u i groove'u przez techno aż po transowe brzmienia. Wydarzenie zyskuje dodatkowy artystyczny wymiar dzięki ogłoszonemu open call'owi na galerię nocną Bony. Twórcy, którzy chcieliby zareprezentować swoją sztukę w trakcie imprezy, mogą zgłaszać się bezpośrednio przez profil na Instagramie.
3: Najbliższą sobotę ogrody zamkowe Zamku Królewskiego w Warszawie zamienią się w plenerową scenę artystyczną w ramach kolejnej edycji letniego pikniku na dworze. W godzinach 10-21 na uczestników czekać będzie masa atrakcji, które w tym roku inspirowane są teatrem i operą epoki Władysława IV. Co najważniejsze, wydarzenie to jedyna okazja, aby zwiedzić zamkowe wnętrza, pałac pod blachą oraz wystawę czasową za symboliczną złotówkę. W programie całodniowego święta znalazły się spektakle, pokazy tańca dawnego, a także bogata strefa warsztatowa. I wieczór zakończy się pod znakiem muzyki na żywo.
4: Również w sobotę w godzinach od 9 do 16 na stałe miejsce na alejach Wojska Polskiego i ulicy Śmiałej powraca popularny targ śniadaniowy na Żoliborzu. To już 14 sezon tej cyklicznej plenerowej imprezy kulinarnej, która na stałe wpisała się w weekendowy krajobraz dzielnicy. Wydarzenie co tydzień gromadzi lokalnych wystawców oferujących dania z całego świata, świeżo parzoną kawę oraz szeroki wybór produktów rzemieślniczych i ekologicznych. To idealna okazja na odpoczynek na trawie, spotkania ze znajomymi i relaks w unikalnym zielonym klimacie Starego Żoliborza. A wstęp na teren targu jest całkowicie otwarty dla wszystkich. A kuriera przygotował Michał Krupa.

Słuchajcie, za no dosłownie kilka minut porozmawiamy sobie dzisiaj o sporcie. Inspiracją do tej dyskusji, no jak wcześniej było w zasadzie już wspomniane, jest aktualny mundial. Coś tam, mundial, FIFA, itp., Lewandowski, Ronaldo i te inne sprawy, i o tym sobie porozmawiamy, ale oczywiście nie wszystko będzie się kręcić wokół piłki nożnej, także też podyskutujemy sobie o tym fenomenie, dlaczego to jest fenomen i czy może jakieś inne sporty zasługują na miano sportu narodowego. No i to wszystko za kilka minut, także czekamy z niecierpliwością.

0: baller as Kobe's was. I never chose the chosen one, but when you got the powers of Obi-Wan, you either become Kenobi or someone who never rose to the level of Yoda. Bust you baby Yodas are not old enough to hold up a loaded gun, let alone pick a bone with a Doberman. I'll break you open like a coconut, expose your guts, then crush them like Solo cups. The show is now over, folks, please get home before the lyrical overload between M and I gives you a stroke and then you die. Ha, rest in peace.
1: Minęła godzina 19. To czas na wiadomości studenckie, a w nich przekręt na studenta, wypadek na lotnisku, nadchodzące upały. Wiadomości przedstawi Albert Zdanuk.
2: Fałszywe praktyki studenckie zamiast legalnego zatrudnienia. To właśnie na takim schemacie przez lata miał zarabiać Dariusz K. Cudzoziemcy przyjeżdżali do Polski jako studenci odbywający praktyki, dzięki czemu omijali obowiązek uzyskania pozwolenia na pracę. Na papierze wszystko wyglądało legalnie, jednak w rzeczywistości wykonywali zwykłą pracę. O szczegółach tego procederu Dariusz K. opowiedział dziennikarzom Oldze Orzechowskiej i Marii Pankowskiej. Niedługo później został zatrzymany i trafił do aresztu. Jego historia pokazuje, jak łatwo można było wykorzystać luki w systemie i jak trudno było państwu skutecznie reagować. Tragiczny wypadek na warszawskim lotnisku Bemowo. Rozbiła się mała awionetka, którą podróżowały dwie osoby. Niestety, obie zginęły na miejscu. Do katastrofy doszło w rejonie ulicy Górczeskiej 127. Na miejsce skierowano służby ratunkowe, a straż pożarna prowadziła działania zabezpieczające po wypadku. Teraz śledczy ustalają dokładne przyczyny zdarzenia i sprawdzają, co doprowadziło do katastrofy. Polskę czeka fala ekstremalnych upałów. Synoptycy ostrzegają, że temperatura w niektórych rejonach kraju może zbliżyć się nawet do 40 stopni Celsjusza. Najgorętszej ma być na zachodzie, w centrum i na południu Polski, gdzie już w najbliższych dniach termometry mogą pokazywać ponad 30 stopni. W weekend upał ma objąć niemal cały kraj, a lokalnie temperatura może wzrosnąć do 38 stopni. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej opublikował prognozę temperatur maksymalnych na najbliższe 10 dni. Fala gorąca, która wcześniej dotknęła Europę Zachodnią, ma teraz dotrzeć także do Polski. A wiadomości przygotował Ignacy Kozak.

0: No dobrze, a więc a w ogóle powitajmy Ignacego. Cześć Ignacy.
1: Cześć Ignacy.
2: Witam was serdecznie, dobry wieczór. Przepraszam za lekkie opóźnienie, ale było to spowodowane pewną sytuacją, o której nie mogę powiedzieć, dość prywatną, ale witam was raz jeszcze. Redakcja jest cała czwartkowa, także witam was wszystkich.
0: No więc w tak pełnym gronie możemy zacząć dyskusję na temat sportu. Myślę, że w większości populacji, gdy powie się słowo sport, to pierwsze co do głowy przychodzi piłka nożna. No zwłaszcza teraz, przynajmniej tak było u mnie, ze względu na mundial i jakieś inne wydarzenia sportowe, których nazwy za bardzo nie znam, bo to od razu zaznaczę, nie jestem zbytnio fanką piłki nożnej. W 2022 roku byłam sezonówką i faktycznie na kanapie oglądałam no te jakieś mecze, tak? Rozgrywki różne, całkiem sporo, ale to był jeden jedyny wyjątek. Także mam nadzieję, że jakieś mądrzejsze opinie na temat piłki nożnej to zostawię wam. Ale właśnie to, co ważne i też o tym sobie wspomnimy, że piłka nożna to nie wszystko, a jeżeli ktoś myśli, że to wszystko, to sobie też podyskutujemy, dlaczego to jest wszystko w Polsce. Jakkolwiek skomplikowane to nie brzmi. No i zacznijmy od pytania rozgrzewkowego, że tak powiem. Czy uważacie się za osoby interesujące się sportem?
1: Oczywiście, że tak. No, tyle się dzieje ostatnio w sporcie, że tutaj można było gadać o tym przez godzinę, myślę, jakbyśmy się dobrze dopasowali i zgadzali w te tematy. Teraz mamy mundial oczywiście. Każdy z nas, myślę, że w tym pokoju widział przynajmniej fragment tego, co się działo przez ostatnie dwa tygodnie. Ostatnio jeszcze były finały NBA. Nie wiem, czy interesują was takie klimaty?
2: Znam, aczkolwiek no, nie oglądam, bo koszykówka nie jest mi bliskim sportem, bardziej europejsko, tutaj, że się wyrażę, piłka nożna i myślę, że to jest główny gdzieś tam temat tego, o którym będziemy dzisiaj dyskutować. Znam NBA, jakiś tam LeBron James grał, pamiętam, człowiek.
1: Tak,
2: wiem
1: tak.
2: O tym, że no tak, jest jak jest generalnie, ale tak, wiem, że istnieje takie coś i bardzo życzę powodzenia dużo całej ekipie i myślę, że bardziej mundial tutaj, tak, europejsko. Więc odpowiadając na pytanie Martyny, przepraszam, że się wtrącę ci w słowo, Michale. Myślę, że częściowo się sportem interesuję. Sam ostatnio mniej, ale częściej swego czasu uczęszczałem na siłownię, więc pewnie aktywny, sportowy gdzieś tam trochę jestem, że tak się wyrażę. No i myślę, że na pewno interesuję się częściowo sportem, to jest tak. Ciekawa rzecz.
1: No tak, tylko czy traktujemy sport jako oglądanie sportu, śledzenie sportu, czy uprawianie sportu?
2: Dla mnie to jest oba, to i to myślę, przepraszam.
0: Nie, spokojnie, spokojnie, tutaj wiadomo, dzielmy się opiniami. Tutaj myślę, że sport, jakby można się interesować sportem, ale niekoniecznie go uprawiając, bo niektóre są na przykład w Polsce średnio ogólnodostępne.
1: No tak.
0: Także to zależy od sytuacji, że tak powiem. Myślę, że piłka nożna, jak ktoś bardzo się interesuje, to gdzieś tam kopał tą piłkę na boisku pod domem, więc to gdzieś łatwiej, ale już jakiś bardziej, nie wiem, rzut oszczepem, to tak chyba nie każdy ma dostęp do oszczepu.
2: Lekkoatletyka jest bardziej, że tak się wyrażę, takim sportem, jakby to nazwać, mam wrażenie, takim już konkretnym.
0: Elitarnym.
2: Tak, pewnie elitarnym również, aczkolwiek miałem na myśli, że już takim skonkretyzowanym, także jeżeli ktoś się interesuje, załóżmy, bierze udział w zawodach, gdzieś tam trenuje regularnie, także myślę, że taki sport.
0: Albert?
3: No ja to sportem się praktycznie w ogóle nie interesuję.
1: I to też jest dobre.
3: I to zarówno jeśli chodzi tam o oglądanie czy uprawianie tego sportu. Znaczy są takie, no, można to jakoś zaliczyć jako sport, ale nie jest to sport per se, bo chodzi o taką rekreacyjne uprawianie sportu. No typu na przykład ostatnio mi się bardzo żeglowanie spodobało, no, ale nie w jakiejś tam formie regatowej, że tam faktycznie jest jakaś rywalizacja. Jedyny sport chyba, w którym faktycznie rywalizuję i osiągam sukcesy, to flanki.
2: Czy to jest sport, szczerze powiedziawszy? No.
1: To jest sport.
3: Ja myślę, że zdecydowanie.
1: Jeżeli istnieje Polska Liga Flanek albo coś takiego, co na pewno istnieje, to musi być sport. I nie
3: są turnieje, są zasady.
1: Dokładnie.
3: Tak.
2: Wszyscy wiemy, czym flanki są. Widzę tłumaczyć, myślę, słuchaczom nie trzeba. Aczkolwiek dodam, że dla mnie nie jest to definicja sportu, ale nie oceniam, bo każdy ma własną opinię, własne prawo do wyrażenia opinii i zgadzam się jak najbardziej z tym, że jest to w porządku.
0: Prawda. Podobnie jest z tańcem. Niektórzy nie uznają go za sport, a ja jestem zdania, znając tancerkę, która jest moją też przyjaciółką, to wiem, że jest to też ciężka robota. Tak czy inaczej, przechodząc dalej. Teraz zasięgnijmy gdzieś tam do odmentów. Łukasz, chcesz coś dodać? Chwilka.
4: Tak, ja bym zadał wam pytanie, bo czy gra w szachy uznajecie jako sport?
2: Nie.
4: Bo niektórzy uznają to jako sport, więc...
2: Jedna rzecz. Sport jest dyscypliną, bądź według... Sięgając do definicji, którą zresztą czytałem i udało mi się z nią zapoznać. Sport jest definicją aktywności ruchliwej fizycznej, gdzie faktycznie elementy mięśniowe każdego z naszego mięśnia i psychiki i fizyczności powodują rozwój jakikolwiek ruchu. W szachach, przepraszam, że to powiem, nie ma ruchu żadnego poza przesuwaniem palcem, dwoma palcami pionków, więc dla mnie to jest...
1: No, ja się nie zgodzę. Tak samo jak można powiedzieć, że zawody z pokera na przykład to jest sport czy nie? Czy to jest po prostu hazard?
2: Oj, oj, oj.
1: No właśnie.
2: Taki troszeczkę śliski temat.
0: Śliski.
1: No jak to śliski? No, według mnie sport to jest wszystko, co też dotyczy się do rywalizacji i po prostu mamy grę. Wiecie, co mi chodzi, nie?
2: Tak. Mhm.
3: No tak.
1: No, tak.
0: Może jest to jakaś tam pod... Nie pod granica, pod...
3: Podkategoria
0: mhm. sportu, może dzieli się to gdzieś na gry zespołowe, umysłowe i jak się nazywa? A, e-sport, że gra w komputer, nie? To też w sumie jest sport. Ale
1: no właśnie.
0: To też ciekawy wątek. Wracając do pytania, które chciałam tutaj zadać, czyli sięgamy do odmętów naszej pamięci. Czy jest jakieś wydarzenie sportowe, które szczególnie wam zapadło w pamięć?
1: Konkretne czy...
0: W sensie może być, nie wiem, całe jakieś, nie mówię, że konkretny jeden mecz, tylko że nie wiem, właśnie Mundial 2000 ileś tam.
2: Skoki
0: albo...
2: Kamila Stocha.
0: Okay. O,
1: teraz to ugotował.
2: Bratu gotował, tak, aczkolwiek miałem na myśli to, że skoki narciarskie są wspaniałą formą sportu, mimo że często nie oglądam, aczkolwiek czasami przy rodzinnych spotkaniach, zwłaszcza zimą, powiedzmy przy świętach Bożego Narodzenia, zdarzało się oglądać tego typu rywalizacje. Wiem o tym, że jest to na pewno wspaniały sport, energiczny, wymagający dużo wkładu pracy, emocji i przede wszystkim wiele, wiele innych rzeczy. Także ja uważam, że takie wydarzenie, nie podam konkretnego tak tutaj wydarzenia, aczkolwiek Zakopane znane wszystkim. Ogromna skocznia, wielka krokiew.
0: Dobrze, zimowo tutaj.
2: Zimowo. Tak jest. Trzeba troszeczkę ochłodzić klimat, ponieważ temperatura za oknem wynosząca 30 stopni no, dobija wszystkich i w tym mnie. Jest za gorąco. W sobotę ma być 40 stopni, czy tam 37 około. Aczkolwiek nie jestem w stanie, nie godzę się na taką pogodę, jest za gorąco.
0: No tak, dobrze. Michał, czy ty coś pamiętasz?
1: No ja bym mógł tutaj dorzucić wiele, właśnie to co się ostatnio działo, ale oprócz tego NBA czy Mundialu, to nie wiem, czy słyszeliście o meczu, jak się nazywa ten sport? No jak się jest w klatce i się biją ze sobą.
5: MMA.
1: No coś takiego, o, MMA.
2: Box.
1: I to było organizowane przez Trumpa z okazji jego urodzin w Białym Domu. Słyszeliście o tym?
2: Tak.
5: Nie.
2: Tak.
1: I to mi tak zapadło, jakby, to brzmi tak abstrakcyjnie, nie? Ale ostatnio jeszcze był Roland Garros. Gdzie wiadomo co się wydarzyło, mieliśmy Polkę w finale, ale takie co mi najbardziej zapadło w głowę, jakby o czym teraz pomyślałem, to jak kiedyś oglądałem Copa America, czyli takie Euro, ale dla Ameryki Północnej i Południowej, które jest akurat co roku, co ciekawe, nieco 4 lata. I pamiętam, że zawsze co roku w finale była Argentyna i Chile. I to była po prostu rozgrywka o honor między tymi dwoma reprezentacjami. Z przyjemnością to oglądałem, no tyle powiem.
0: Kto wygrywał z reguły?
1: No właśnie, bardziej bym powiedział, że Argentyna.
0: Mają
1: nie ma
0: przewagę.
1: Się czemu dziwić, nie?
2: No tak, zrozumiałe w pełności.
0: Tak jest. Albert?
3: No ja bym dorzucił takie bardzo dawne wspomnienie, jakie mam związane ze skokami. Kiedyś z babcią jeździłem do takiego domku uniwersyteckiego w górach. Jak byłem bardzo mały, także w ogóle ledwo... No to jest pod Zakopanem w Kirach.
2: A, rozumiem. Dobrze.
3: Także w ogóle ledwo co pamiętam z tamtego okresu, ale pamiętam, że wtedy było tak, że tam w całym ośrodku był jeden telewizor. Taki stary, kineskopowy. I zawsze tam o którejś godzinie, jak były skoki, to nie dało się za bardzo tam nic obejrzeć. Na przykład ja chciałem jako dziecko jakieś bajki czy coś. Bo wtedy takie małe pomieszczenie było wypełnione z takimi typowymi, powiedzmy, jakimiś takimi Polakami w średnim wieku, którzy sobie tam piwko pili. Wtedy jeszcze w ogóle można było, wydaje mi się, że można było wtedy palić w pomieszczeniach jeszcze, więc tam było tak szaro od dymu i na tym małym telewizorku tam skakał Kamil Stoch chyba wtedy.
0: Core memory.
2: Prawdopodobnie.
0: Siwy dym.
3: Siwy dym.
0: Siwy dym.
3: Siwy dym i skok.
0: Ja od siebie mogę dodać powiedzmy prywatną historię. Kiedyś moja babcia pracowała we Włoszech i poznała tam niedoszłego przyszłego dziadka, tak to nazwijmy. No i odwiedził nas kiedyś i to były okolice właśnie jakichś chyba mistrzostw Europy w piłce nożnej. I to było całkiem w sumie słodkie, bo jak grała Polska, to kibicował Polsce, a jak grały Włochy, to my kibicowaliśmy Włochom, Włoszem, Włoch, tak? Wiadomo, Italii Słonecznej. Także to jest takie core memory, jakie zapamiętałam, jakiś randomowy pan dziadek z Włoch, kibicujący Polsce. Ale to było całkiem miłe, bo nie musiał tego robić, tak? Mm. Ale jednak był w domu Polaków, to tak może wypadało.
1: Żeby mieć jeszcze zęby następnego dnia, tak?
0: Nie, no bez przesady. Aż takiej agresji związanej z kibicowaniem nie mam. Ale to też zaraz do tego nawiążemy. Chciałam przytoczyć tutaj szybki ranking odnośnie najpopularniejszych sportów, zaczynając od świata. Pierwsze miejsce to oczywiście piłka nożna, 4 miliardy fanów. Następnie mamy krykiet, co jest... Nie wiem, przynajmniej jak na Polskę dosyć randomowe, ale masz 2,5 miliarda fanów. Potem jest koszykówka, 2 miliardy. Hokej również, ex aequo 2 miliardy. No i potem dopiero tenis ziemny i dopiero niżej siatkówka, 900 milionów fanów. No i tam i tak dalej, i tak dalej. Także to jest ranking, jeżeli chodzi o świat. A polski jest trochę inny, no i można się domyśleć, jest to oczywiście piłka nożna, siatkówka oraz skoki narciarskie. Czy zaskakują was te statystyki?
3: Nie, no delikatnie.
5: Zwłaszcza z tym krykietem. Mhm.
3: Tak, chociaż mi coś tak świta, że ten krykiet to jakoś ze względu na Indie chyba jest tak,
1: tak
3: wysoko
1: dokładnie
3: w statystykach?
1: Tak, no?
0: Tak. Główne kraje to są Indie, Pakistan, Bangladesz, Australia i Wielka Brytania. Także faktycznie tam mają troszkę większą tą populację. Mogło to zakłamać. No wiadomo. Znaczy zakłamać, nie zakłamać, tylko
1: wpłynąć na wyniki. No.
0: O, dokładnie, o to chodziło. Dobrze, czyli tutaj trochę zaskoczyło, tutaj nie.
1: No, jak to gdzieś kiedyś słyszałem, po prostu tak powiem.
2: Ja dodam od siebie, że mnie krykiet w zasadzie wcale nie dziwisz z tego powodu, że myślę, że w zasadzie tak jak moi poprzednicy powiedzieli, jestem również, jest to jakby rzecz, która jest faktycznie dla mnie dość zrozumiała, ze względu na to, że Polacy mają wszelakie preferencje i nie jest to nic szczególnego do zmiany. Także tak, jak najbardziej zrozumiałem.
0: Dobra. No i teraz creme de la creme. Dlaczego piłka nożna jest najpopularniejsza? Najpopularniejsza na świecie, najpopularniejsza w Polsce. Jak myślicie?
1: Łączy nas piłka, kropka.
2: Pozdrawiam PZPN.
1: Ale czy to tak właśnie, zobaczcie, w Polsce nie ma według mnie osoby w naszym wieku, która nie kopnęła piłki. Co nie?
0: Prawda.
3: No tak.
2: Tak.
1: Po prostu to jest taki sport, który się, nie wiem dlaczego przyjął, ale się przyjął. Może przez to, że nie jest aż taki skomplikowany do gry. Wystarczy tylko piłka i nogi, tak?
3: No ale to samo praktycznie można powiedzieć, nie wiem, o piłce ręcznej albo siatkówce. Chociaż w siatkówce się...
1: Wiesz, no ale idziesz na pole i możesz grać piłkę, idziesz do hali i możesz grać piłkę.
3: No tak, ale musisz nadal mieć bramki.
1: No,
3: więc
1: ale
3: tak,
1: bramki,
3: na dobrą sprawę, wiesz, mógłbyś mieć siatkę też.
1: Gdziekolwiek pójdziesz na świecie, to myślę, że ludzie wymyślili każdego rodzaj bramki. Czy to taką bardzo porządną, czy to po prostu patyki. Ja pamiętam, jak na osiedlu za dzieciaka po prostu były takie windy wentylacyjne z garażu i my pomiędzy nimi robiliśmy bramkę, mimo tego, że miały 20 metrów. No to jest taki klimat.
4: No właśnie dlatego też piłka nożna też na ulicy kiedyś za dzieciaka się grało, za młodu, tak? Czy to kredę się brało i rysowało się te bramki, albo gdzieś trzepaki i tak dalej. Wszędzie w nią można po prostu grać i to chyba też dlatego. I każdy może go uprawiać właściwie, no bo na przykład takie pchnięcie kulą, czy nie wiem, to już trzeba odpowiednie warunki chyba do tego mieć, a
1: O to właśnie chodzi, że piłkę nożną nie trzeba mieć jakichś zbyt ekstremalnych warunków, oprócz posiadania nóg i piłki, która jest okrągła, duża i napowietrzona.
0: Jest.
2: Tak, jeszcze się wtrącę. Myślę, że no, piłka nożna jest popularna z tego powodu, że przede wszystkim myślę, że jest sportem światowym, że może tak jak już wspomniał Michał wcześniej, z naszych redaktorów, to myślę, że na pewno to, że jest sportem wszechobecnym. Myślę, że nawet jeżeli w pewnych krajach jest mniej popularnym, to na pewno jest sportem, który, o którym każdy słyszał. Każdy, nawet młody chłopak, tudzież dziewczyna, miał styczność. Pozdrawiam Agricole serdecznie, boisko na Agricoli. Świetne miejsce. Poznałem, kiedyś miałem okazję raz w życiu być na piłce tam, mimo że nie jestem ogromnym fanem, nie gram w takie sporty, bo czas i moje życie pokazało, że muszę robić co innego, aczkolwiek...
1: Gdyby nie ta kontuzja w 1800,
2: tak. Gdyby nie kontuzja w 1984 dokładnie, wtedy byłbym mistrzem

0: Coś miałeś kazy?
1: Ile razy, no.
0: Ojej, bardzo dobrze. Moi drodzy, no myślę, że no przede wszystkim warto pamiętać o tym, że sport jest popularny, bo rozpowszechniony na cały świat i na pewno daje takie poczucie, jakby to powiedzieć.
2: Aktywności
0: tak jest,
2: w życiu.
0: Dokładnie.
2: Dobra, a myślicie, że to, że piłka nożna jest tak popularna w Polsce, to bardziej jest zasługa właśnie tego, że jest prosta i każdy może w nią pograć, czy może jednak sławny Lewandowski ma na to wpływ, że pojawił się ten jeden wybitny sportowiec, który jest znany na całym świecie i myślę, że z roku na rok zdobywa coraz większą popularność. Bo na przykład w innych sportach, w których idzie nam znacznie lepiej, taka siatkówka na przykład, no nie ma jakiegoś takiego jednego, co jest tak wybitne, że cały świat o nim mówi. Idzie tam nam znacznie lepiej i mamy faktycznie jakby systematycznie jakieś osiągnięcia, a jednak o tej siatkówce aż tyle się nie mówi. Czy myślicie, że faktycznie takie sławne osobistości mają wpływ?
3: Co do piłki nożnej, to ja myślę, że dużo, dużo wcześniej jeszcze też ludzie, zanim jeszcze urodził się nawet Robert Lewandowski, jeszcze jak w latach, pamiętam, 70. czy też 80. osiągaliśmy duże sukcesy, jak medale na Mistrzostwach Świata i to ta geneza jest, myślę, dużo, dużo wcześniej. Oczywiście Robert Lewandowski rozsławił piłkę nożną, zwłaszcza wśród młodego pokolenia, czyli pokolenia Z, jak to się mówi. Ja jestem akurat z pokolenia milenialsów, ale jeszcze interesowałem się piłką, zanim jeszcze Robert Lewandowski zaczął grać. Pamiętam Roberta Lewandowskiego, jak zaczął grać wtedy w Zniczu Pruszków, w takim klubie pod Warszawą. Nie wiem, czy kojarzycie, być
0: tak,
3: może.
0: Tak,
3: mała
0: miejscowość.
3: Tak. No i ta geneza popularności piłki nożnej w Polsce to myślę, że sięga dużo, dużo wcześniej. Tak jak już powiedziałem, w 70. pewnie latach, albo i wcześniej nawet.
1: No, trzeba pamiętać, że piłka nożna to jest szczególnie taki sport najbardziej popularny wśród Europejczyków. Wiadomo, ma fanów na całym świecie, ale no jest to sport, który w Europie cieszy się największą popularnością ze względu na to, że tutaj są najbardziej popularne ligi, które są wciąż oglądane na całym świecie. I to, że Lewandowski reprezentuje Polaków, po prostu pokazuje to, że wystarczy, że masz dużą scenę i możesz się dobrze pokazać, nie?
2: Okej, czyli to bardziej był wpływ tego, że jesteśmy w Europie i otaczamy się tą piłką, więc
1: tak, no
2: gdzieś tam
1: to
2: przepływa między nami.
1: Europa jest tym miejscem, gdzie piłka jest popularna i jest inspiracją dla całego świata.
2: Okej, dobra, trendseterzy, spoko. Coś do dodania?
0: Influencer shit, tak zwane.
2: Dobra, to teraz tak zostawiając, może macie jakieś inne propozycje, poza tymi trzema najpopularniejszymi, czyli siatkówka, piłka nożna i skoki narciarskie. Jak myślicie, która dyscyplina sportowa zasługuje na wyróżnienie, jest najmniej doceniana, a powinna być bardziej gdzieś tam wychwalana w Polsce?
3: Wydaje mi się, że koszykówka mimo wszystko. W których może jeszcze tak dużych sukcesów nie mamy, ale myślę, że też jest popularna z racji takiej, że tak jak ja kibicuję Legii Warszawa i też drużynie tej koszykarskiej, to jest właśnie mnóstwo ludzi przychodzi na halę koszykówki, więc to chyba koszykówka jedynie, a co do innych sportów, to nie wiem właściwie, co jeszcze mogłoby być.
0: Moim zdaniem żużel.
2: Też był wysoko notowany w rankingach, tam trochę niżej, bo wiadomo, nie jest to piłka nożna,
0: no
2: ale
0: tak,
2: też
0: tak.
2: Określany chyba bardziej jako sezonowy sport.
0: Myślę, że sezonowy na pewno, bo żużel sport teraz w zasadzie jest pogoda wakacyjna, tak? Bardziej warunki sprzyjają wyścigom samochodowym, że tak się wyrażę. Także myślę, że na pewno jest to coś ciekawego.
1: A jest tutaj może jakiś fan Formuły 1?
0: W naszej redakcji radiowej na pewno znajdzie się ktoś, aczkolwiek tutaj chyba.
1: No, w tym pomieszczeniu chyba nie, no to dobrze, bo ja też nie.
2: Łatwo.
1: Ja bym odrzucił od siebie, koszykówka jest dobrym wyborem według mnie. Żużel też jest dobrym wyborem, a żużel był według mnie w takim piku z 10 lat temu maksymalnie. Ale teraz to, co według mnie powinno się rozwinąć w Polsce, to coś w stylu, dajmy pływanie. To jest moje zdanie.
0: Pływanie?
2: Okay.
1: Tak dla zabawy, żeby było coś innego. No.
2: Rybki w wodzie, dobrze, dobrze. Jakieś pomysły?
4: No ja nie wiem w sumie do końca. No na pewno takim sportem, który ja bardzo lubię, też jakby z kategorii motosportów, to jest

0: To są rajdy samochodowe, rally. No, wydaje mi się, że i tak w Polsce w miarę jest to sport rozwinięty. Mógłby być bardziej popularny na pewno, bo według mnie o wiele to jest ciekawsze niż na przykład Formuła 1. Bo jednak te samochody nie jeżdżą w kółko po torze, tylko w takich bardziej wymagających warunkach.
1: Czyli bardziej interesujące niż taka Formuła 1.
2: Tak, w sensie polskie drogi mają dziury, o to chodzi.
0: Tak. Polacy też mogą mieć jakieś predyspozycje tutaj.
3: Słuchajcie, polskie drogi są wspaniałe, co by nie mówić moim zdaniem. Mimo tego, że dużo jest nieprawidłowości w tych drogach, dużo jest nierówności, a także wiele gdzieś tam, powiedzmy, ciężkich sfer do przejścia, to mimo wszystko polskie drogi są wspaniałe. Ja bardzo lubię polskie drogi ze względu na to, że nawet jadąc autostradą czy jakąś krajową drogą, można zobaczyć wspaniały landscape dookoła, wspaniałą aurę polskiej naturalnej przyrody i to jest coś, co naprawdę polecał każdemu z was.
1: Jest pomysł na następną dyskusję, polskie drogi.
2: Można
1: to pociągnąć.
3: Polskie drogi.
1: Tak, ja od siebie jestem fanką łyżwiarstwa figurowego, uwielbiam Rosjanki, trochę toksyczna opinia może, ale tak szczerze, gdyby był to popularniejszy sport i bardziej dostępny, bo w Polsce to w tych największych miastach, z tego co się orientuję, da się go trenować. Dlatego właśnie nie zostałam łyżwiarką figurową, jest mi bardzo z tego powodu przykro. No i też nie mamy zbytnio jakiejś tam reprezentacji, która osiąga jakieś sukcesy międzynarodowe. No ale to pewnie też dlatego, że nikt nie inwestuje aż tyle, co w piłkę nożną. Tak, no ale wiadomo, różne są warunki. No i teraz jeszcze inne pytanie. Znaczy dalej wiadomo sportowe, ale gdybyście mogli przez miesiąc, nie wiem, zostać profesjonalnym sportowcem, jaka to by była dziedzina?
3: Siłowa.
2: O Jezu, no. Ping-pong.
1: Ping-pong?
0: No ja myślę, że rajdy samochodowe.
1: Dobra.
3: Inaczej. Siłownia.
1: Dobra. Profesjonalny siłownik.
3: Tak, myślę, że bym robił na martwym ciągu 300 kg na raz.
2: No dobra, no.
1: Dobra, Łukasz?
4: A ja bym powiedział, że te rzutki, co się rzuca, ten daft to się nazywa chyba?
3: Daft, tak. Mhm.
4: Tak, to jest rzutki.
1: Dobrze. No i tym, że tak powiem, szybkim quizem odnośnie przyszłych karier kończymy naszą dyskusję. No, dziękujemy bardzo za wszystkie opinie przekazane związane z piłką nożną, siatkówką i innymi rajdami. A teraz posłuchamy sobie Uśmiech Chelsea, Odwaluś, Kraksa, Kryzys.

0: Kartka z kalendarza.
1: Mamy dziś 25 czerwca 2026 roku. Imieniny obchodzą Dorota, Lucja, Prosper. Oto kilka wydarzeń, które miały miejsce tego dnia. 25 czerwca 1911 roku w Lwowie powstał Związek Polski Piłki Nożnej. Organizacja zajmowała się koordynowaniem rozwoju futbolu na ziemiach polskich znajdujących się wówczas pod Zabrami. Choć działała jeszcze przed odzyskaniem niepodległości, uznana jest za bezpośredniego prekursora Polskiego Związku Piłki Nożnej, który powstał w 1919 roku. Tego dnia, 25 czerwca 1903 roku, urodził się George Orwell, brytyjski pisarz, publicysta i eseista. Do historii literatury przeszedł przede wszystkim dzięki powieściom Rok 1984 oraz Folwark zwierzęcy, w których ostrzegał przed totalitaryzmem i manipulacją społeczną. Jego twórczość do dziś pozostaje jedną z najważniejszych inspiracji dla debat o wolności i polityce. Również 25 czerwca 2011 roku po raz pierwszy obchodzono Międzynarodowy Dzień Marynarza. Święto zostało ustanowione przez Międzynarodową Organizację Morską, aby podkreślić rolę marynarzy w światowym handlu i transporcie. Dzień ten jest okazją do zwrócenia uwagi na pracę ludzi, dzięki którym towary docierają do nas drogą morską. A kartkę z kalendarza przygotował Albert Żdanuk.

0: Okej, okay, słuchajcie, na nowość szybko puszczę nową piosenkę Taylora, Creatora, która wyszła 3 dni temu. W ogóle mnie to ominęło, ale zobaczyłem, że wyszła. Zobaczymy, nie słuchałem. 3 minuty 41 sekund pod tytułem Sack Harbor. Jest po prostu zdjęcie Taylora na okładce, nic więcej nie wiemy na ten moment. Zobaczymy. Więc słuchamy.
1: Hey, just talk some shit for a second.

0: Dobrze, a więc w dzisiejszym, co to za sample, będzie popowo, jak można się tutaj spodziewać. Ale obiecuję, że... Dobra, nic nie będę obiecywać.
1: Tak? Słuchaj, no nie mamy żadnych uprzedzeń co do ciebie, jak coś.
0: Świetnie, na to czekam, na to potwierdzenie, bo okazuje się, że w radioaktywnym pop to jest nisza, co jest zaskakujące.
1: To by się zgadzało trochę.
0: Tak, ale loud and proud pop girly, let's go. Dobra, tak czy inaczej, zaczniemy od włączenia piosenki. Dosłownie będą się liczyły same początki, także nie trzeba będzie długo czekać, także... A ty już zobaczyłeś, co to za piosenka, ale może tutaj...
1: Ja ją od razu rozpoznał, nie martw się.
0: Tak? No. A, no dobra.
1: Ja uwielbiam.
0: Let's go w takim razie. Może ktoś rozpozna za pierwszym razem?
1: Mm-hmm. No. Jack? O. No co to może być, no? Called you on the phone today.
2: Brzmi jak lo-fi trochę.
0: Jaka to melodia? Jakieś pomysły?
1: Dzisiaj to imię padło w naszym studiu.
2: Dzisiaj?
1: Jak chcesz.
0: Tak.
2: Kiedy?
1: No, mniej niż 10 minut temu.
2: Marvin Gaye?
1: Okej.
0: Trochę głos się nie zgadza. Jakieś inne pomysły?
3: Nie wiem, dla mnie to jest w ogóle jakby zupełnie nie mój rejon tak muzyczny, więc nie mam pojęcia.
0: Dobrze, ukrócę wasze męki.
3: Dobrze.
0: Był to utwór od oczywiście Olivii Rodrigo, nazywa się One Step Forward, no Three tak. Steps Back. No i teraz usłyszymy piosenkę, która jest okredytowana? Nie, no, nie wiem, jak to się nazywa. Tak czy inaczej, z tej piosenki Olivia musiała wpisać do tych jakichś tam credits właśnie te prawa. I teraz posłuchamy, zobaczymy, czy usłyszycie podobieństwo.
1: Wow.
2: Na
1: tak. Ale to było strasznie krótkie. W sensie...
0: Tak.
1: Nie, no dobra, nic nie powiem. Ale no fajne.
0: Tak czy inaczej, dosłownie ten jeden początek trwający kilka sekund został uwzględniony we wszystkich prawach, także wszystko jest legalnie, jeżeli chodzi o utwór Olivii. To, co się dowiedziałam tam gdzieś czytając o tym, bo nie za bardzo się znam na jakichś muzycznych zjawiskach, jest to nie sample, a interpolacja. I różni się to tym, że nie jest dosłownie wyciągnięty ten fragment i wklejony do piosenki Olivii, tylko że jakby został nagrany od nowa, ale wykorzystując tą samą linię melodyczną, akordy i takie tam podobne muzyczne rzeczy. No ale tak czy inaczej no, brzmi to całkiem podobnie. U Olivii trochę ten początek jest jeszcze owiany, że tak powiem, ptakiem śpiewów i letnim powietrzem wiosennym i tak dalej, porankiem. No ale przynajmniej mi się tak wydaje, nie wiem jak u was, że to podobieństwo jest słyszalne.
2: Czyli typowo spokojną, ambientową przestrzenią warszawską. No taka prawda, myślę, że warszawiacy w większości tak się trącą. Niestety, że ja próbuję żyć takim performatywnym trybem życia, a im to niestety niekoniecznie wychodzi.
1: Ja bym dodał tutaj jedną rzecz, bo co ciekawe, tutaj poruszyliśmy temat Taylor Swift i Olivii Rodrigo. Na jej pierwszym albumie Olivii Rodrigo ona zaśpiewała w jednej piosence melodycznie i rytmicznie tak samo jak Taylor Swift na jednej z jej piosenek. Nie wiem, czy o tym słyszeliście kiedyś.
2: Tak,
0: nawiązujesz do Deja Vu i Cruel
1: tak,
0: Summer.
1: Dokładnie. Nie znałem tytułów, ale dziękuję, że mi mówisz.
0: Tak.
1: No i to jest właśnie to, że niby to jest też niby interpolacja, tak? Ale Taylor Swift pozwała Olivię Rodrigo i dostała 50%, że tak powiem, zarobków z tego, co dostaje Olivia. Tylko przez to, że to brzmi podobnie jak zaśpiewała, chociaż jest kompletnie coś innego, nie?
0: Tak, dosłownie też specjalnie tam jak szukałam tego, trafiłam na te piosenki i tak szczerze, bardzo ciężko. W sensie tam jest dosłownie jeden taki moment, gdzie one, nie wiem, jakoś tak bardziej ściskają gardło i jest taki dźwięk przeciążony czy coś. I to może faktycznie widać to podobieństwo, ale ogółem jakbym, nie wiem, pierwsza słysza tego i tego, nie powiedziałabym, że to jest skopiowane. Tylko jeden błąd Olivii był taki, że ona od zawsze deklarowała się jako Swiftie i że jest fanką i od zawsze gdzieś tam, czy to jak były te jakieś L, to taka gra, że oni jej dają słowo i ona śpiewa, to co druga piosenka to była właśnie Taylor, więc trochę się zdradziła, więc no nie ciężko było powiązać, że mogła gdzieś tam, nawet podświadomie w sumie, zaczerpnąć inną.
1: No niefortunnie i tyle.
0: No niestety, pieniądze lecą. Ale, że tak powiem, to nie sprawia, że jej piosenka jest mniej lubialna.
1: No dobra, no to pytanie. Czy Taylor Swift w takim razie nie jest Girls Girl?
0: To jest mocny statement.
1: To by brzmiało na to, że nie jest, bo dosłownie nie wspiera swojej koleżanki z branży.
0: I to fanki.
2: Nie ma żadnego Girls Who tutaj, to
1: no, dosłownie.
0: Trochę boli. Ale nawet jak był ostatni jej album, The Life of a Showgirl, to w jednej piosence tam ponoć był to, jak się nazywa, nie roast, tylko jak się piosenka jest roast. Diss na Charlie, bo tam odnośnie...
1: Odnośnie białego proszku.
0: Tak. Mąż Charlie to jest przyjaciel byłego Taylor. Tak to szło. I no i przez to tam właśnie... Jest trochę beef i tam niby Charlie też jakieś statementy dawała, albo w piosence się odgrywała, że chyba Sympathy is a Knife?
1: Coś takiego.
0: Tam jakieś były skomplikowane, ale to może kiedy indziej sobie podyskutujemy o dramach związanych. Możemy kiedyś zrobić dyskusję o Taylor Swift, co wy na to? Mogę wam przedstawić cały lore, całą historię życia.
1: Proszę dziewczynę i pozwolę, żeby się sobie pogadały.
0: O, świetnie, mi tam się podoba. Będzie girls talk i uwagi od mężczyzn. To całkiem... Myślę, że mogłoby wyjść ciekawie.
2: Aczkolwiek F dla Charlie XCX.
4: Tylko a propos Taylor Swift, to jeszcze musiałaby do nas jedna dziewczyna jeszcze dołączyć do audycji. To może wtedy by...
1: No, wiecie, to myślę, to dopiero za tydzień. Może.
0: Ja bardzo chętnie ogółem, tylko nie wiem, czy zniesiecie taką dawkę informacji.
1: Ja zniosę wszystko.
0: Podoba mi się to nastawienie.
3: Jak sobie poradzimy.
2: Ja uwielbiam Taylor Swift, całą muzykę, że tak się wyraża, White Girl Music.
0: Tak? Jaki jest twój ulubiony album, Taylor?
2: Taylor Swift? Moment, sprawdzę, bo nie znam po tytułach, aczkolwiek...
0: A kolor układki?
2: Ojej, niebieski, taki niebiesko-biały wobec.
0: 1989,
2: tak,
0: prawdopodobnie.
2: Tak, jest. Aczkolwiek chciałem powiedzieć a propos White Girl Music, ja jestem fanem Charlie XCX, Brat, to jest mój ulubiony album.
4: Ja jestem bardziej fanem Dawida Podsiadło, na którego koncert idę w najbliższą sobotę, więc...
5: Na Narodowym,
1: też słyszałem, że na Narodowym. Ale tak, dobra, pamiętacie, jak godzinę temu chciałem wam zadać pytanie, ale zostałem odcięty od prawa głosu. Tak. Moje pytanie, które też chciałem poruszyć w trakcie dyskusji, to będzie moje pytanie zamykające dzisiejszą audycję. Komu kibicujecie na mundialu?
2: Francja.
1: Mic drop, nie?
2: Francja.
0: Polska jeszcze gra? Czy już odpadło?
1: To nie te czasy.
0: Argentyna, nie?
1: Okej, no dobra.
2: Messi?
1: Albert, Łukasz?
3: Tak, no ja tutaj... No ja nie śledzę w ogóle w sumie tego mundialu, więc...
0: Nikaragua.
3: Nie wypowiem się.
4: Wiecie co, ja chyba... Nie mam jakiejś swojej ulubionej drużyny, ale nie wiem, postawiam chyba na Argentynę mimo wszystko ze względu na Messiego. Niech powtórzy to.
1: To ja rzucę kontrowersyjnie na sam koniec. Iran. Ja mam nadzieję, że Iran wygra na amerykańskiej ziemi mundial. To jest moje zdanie. I tym akcentem skończymy. To mówiłem ja, Michał Krupa. Dzisiaj ze mną w studiu była Martyna Szmałda.
0: Dziękuję bardzo i do usłyszenia.
1: Również ze mną byli panowie, czyli Albert Zanuk.
3: Cześć wszystkim.
1: Ignacy Kozak.
2: Do usłyszenia. Przepraszam za spóźnienie raz jeszcze i mam nadzieję, że za tydzień będę o czasie. Chociaż kto to wie. Dziękuję.
1: No i oczywiście nasz realizator Łukasz Szrata.
4: Dzięki wielkie, do usłyszenia.
1: Bye bye.

Minęła godzina 20. Przy mikrofonie Natalia Ostaszewska i zapraszam Was serdecznie na kolejne wydanie audycji Muzyczne Skrajności. W dzisiejszym programie, tak jak zapowiadałam na naszym fanpage'u facebookowym, będzie trochę nowych albumów, ale więcej zdecydowanie zapowiedzi koncertowych. Ale zanim to wszystko, to chciałabym Wam podać informacje, zapowiedzi niekoncertowych, albumowych. Ale zanim to wszystko, to chciałabym Wam podać informacje na kontaktowe. Jeśli macie ochotę się ze mną skontaktować, piszcie na adres natalia.ostaszewska@radioaktywne.pl lub po prostu zostawcie posta na naszym fanpage'u facebookowym audycja Muzyczne Skrajności. Możecie się też meldować pod postem zapowiadającym to dzisiejsze wydanie. No a teraz zaczynamy od pierwszej płytowej zapowiedzi. To prawda? Założę się, że wszyscy z Was już znają ten utwór. No ale tutaj muszę zadać to pytanie, kto czeka na 10 lipca? To będzie piątek za 2 tygodnie. No ja powiem, że czekam z ogromną, ale naprawdę ogromną niecierpliwością. Właśnie tego dnia ukaże się najnowszy album studyjny zespołu The Rolling Stones. Jak o tym przeczytałam, to już było jakiś czas temu, to aż na początku zupełnie w to nie mogłam uwierzyć, znając newsy z obozu Rolling Stonesów, że raczej trasa koncertowa to się nie odbędzie, no bo niektórzy członkowie zespołu mają jakieś problemy zdrowotne. No, ale 10 lipca nowa płyta, no i są już 2 single zwiastujące to wydawnictwo. Jeden taki, można powiedzieć, tak, z ogromnym potencjałem na stanie się przebojem radiowym, być może nawet już się stał, bo dosyć często słyszę kompozycje Interstars w różnych stacjach radiowych. No i ta troszeczkę bardziej rockowa, czyli Rough and Twisted. No i teraz obydwu posłuchamy.

Tak właśnie brzmią dwa utwory już ujawnione z najnowszej płyty Rolling Stones, która ukaże się 10 lipca i nosi tytuł Foreign Tongues. Ja teraz sobie przysłuchałam te utwory i nagle chciałabym też nawiązać do ich poprzedniego albumu studyjnego, wydanego już jakiś czas temu, czyli Hackney Diamonds. Ja pamiętam tę płytę jako bardzo taką, można powiedzieć, trochę jakby staroświecką, może nie, chociaż nie wiem, czy to jest dobre określenie, ale taką brzmiącą jak zdecydowanie coś, co wydarzyło się dobre 40-50 lat temu. No a tutaj już mamy zdecydowanie bardziej współczesne granie. Widzę doskonale, że kompozycja In The Stars jest takim, można powiedzieć, typowym hitem radiowym i też rekomendowanym przez wykonawcę i jego wytwórnię do grania nas w stacjach radiowych i na listach przebojów. A kompozycja Rough and Twisted to jest taki, można powiedzieć, troszeczkę w innym stylu snippet tego albumu, też do grania. 10 lipca, już niedaleko, aż się nie mogę doczekać właśnie tej premiery. No a my przechodzimy dalej. No i teraz będziemy mieli taką część audycji, gdzie skupimy się na nagraniach live. Będzie jedna nowa płyta i zapowiedź płyty, która ukaże się we wrześniu. No to zaczynamy od tej nowej płyty. Zacznę od tego, że nowa płyta to się nową autorką nowej płyty jest zespół Jennifer, autorem nowej płyty jest zespół Jennifer Lynn and the Groove Revival i ten album nazywa się Electric Eden. Jest to nagranie z koncertu z północnej Dakoty, w którym doskonale słychać świetnie współgrającą ze sobą publiczności muzyków. Płyta jest utrzymana w takim, można powiedzieć, rockowo-bluesowym klimacie, czyli można powiedzieć, że niedaleko od Stonesów odchodzimy, no ale te utwory na żywo naprawdę brzmiały fantastycznie. Nie znam, przyznaję, ich wersji studyjnych, bo nigdy wcześniej na Jennifer Lynn and the Groove Revival nie trafiłam, no ale ta płyta live mnie absolutnie zainteresowała. Z ciekawostek mogę dodać, że chyba pod numerem 3, patrząc po tytule, kryje się utwór coverowany, czyli White Rabbit, to chyba był Jefferson Airplane, jak dobrze pamiętam, ale to na chwileczkę, za chwilę sprawdzę, a teraz dwa utwory z tegoż albumu.

0: Oh, thank you. Thank you very much. We appreciate that.
1: Brawa po wykonaniu utworu Nothing Holding Me Down. Zdecydowanie zasłużone. No i naprawdę tutaj widać było mocną energię. No ja też przyznaję, że jak przesłuchiwałam tę płytę, to byłam bardzo, że tak powiem, może nie tyle zadziwiona, co bardzo zachwycona wokalem Jennifer, który jest niby trochę nowoczesny, no bo jednak brzmi trochę współcześnie, ale ze zdecydowanymi nawiązaniami do bluesa z lat 50. czy 60., bo momentami mam wrażenie, że te piosenki brzmią no troszeczkę tak, jakby były nagrywane wiele lat temu. Nie zagrałam tutaj kompozycji White Rabbit, którą doskonale wszyscy znamy, ale też jeśli zainteresowała Was ta płyta, to polecam też przesłuchać ich wersję, która jest dosyć mocno zaskakująca. Przesłuchałam jej fragment i w ogóle na początku się nie poznałam, że to jest to White Rabbit, które wszyscy doskonale znają. No a my przechodzimy dalej, jeśli chodzi o płyty koncertowe. To jest news w zasadzie sprzed kilku dni. Pulp w zeszłym roku był bardzo triumfalny powrót tegoż zespołu z albumem More. Teraz będzie ukaże się płyta koncertowa zatytułowana po prostu Live. No ale to nie wszystko, ponieważ Live płyta ukaże się 28 sierpnia. No chyba na samym początku audycji powiedziałam, że będzie to we wrześniu. No prawie trafiłam. No ale oprócz tego będzie też film zatytułowany What Do You Do For An Encore? No i to będzie film o taki dokumentujący trasę, a w zasadzie koncerty Pulp w arenie O2 w 2025 roku. Film ukaże się na platformie Mubi. Powiem szczerze, nie znam tej platformy. No i to będzie jesienna premiera. Miejmy nadzieję, że później może trafi też do kina albo na inne platformy, no bo widać, że tutaj muzycy chcieli udokumentować swój jakże triumfalny powrót, jeśli chodzi o powrót sceniczny. Naprawdę brzmi to absolutnie fantastycznie. No i już się nie mogę oczekać. Jak tylko gdzieś znajdę ten film, to na pewno go obejrzę, bo bardzo lubię oglądać filmy koncertowe, ponieważ jeśli na jakimś zespole nie miałam okazji być, no to fajnie jest zobaczyć, jak oni prezentują się na żywo. A jeśli na jakimś zespole byłam, a potem oglądam jakiś koncert, to rodzą się wtedy wspomnienia z koncertu, na którym byłam. No i fajnie czasami tak wrócić. Jednym z utworów zapowiadających właśnie to wydawnictwo i ten film jest kompozycja Sunset, której teraz posłuchamy. A scan and then new options. I did not have a choice. I'd like to teach the world to sing. I do not have a voice. So I bought myself a ticket.

0: Good night, and safe travels. And remember, take care of each other.
1: Zdecydowanie kompozycja Essenced musiała być utworem zamykającym ten koncert. Samo pożegnanie Jarvisa Cockera, no i też taki automatyczny dźwięk, mówiący o tym, że życzy wszystkim uczestnikom dobrej nocy, to sugeruje. Swoją drogą, jak spojrzałam na tracklistę tego albumu, to jest kompozycja, która będzie jako ostatnia. No ale tam było dużo ciekawych kompozycji wcześniej. Zwróciłam uwagę na kompozycję Disco 2000, która chyba jest jedną z tych najbardziej znanych, jeśli chodzi o pulp. No i już się nie mogę doczekać tego albumu. No niestety przyjdzie nam poczekać na niego dłużej niż na płytę The Rolling Stones, która już za nieco ponad 2 tygodnie, a tutaj trzeba poczekać całe wakacje. No ale myślę, że będzie warto. No i cały czas będę się zastanawiać, jak tu dotrzeć do tego filmu, bo tak jak już mówiłam, bardzo interesuje mnie dokumentacja koncertowa, szczególnie dla zespołów, na których nigdy nie miałam okazji być. No ale liczę po cichu, że może Pulp jeszcze wróci do koncertowania i może jednak przyjadą do Polski. Chociaż z tego co wiem, to chyba właśnie też tego 28 sierpnia grają koncert w Manchesterze, więc marzenie o powrocie do koncertowania już w zasadzie zostało spełnione. Teraz trzeba tylko znaleźć czas, żeby się na taki koncert wybrać i posłuchać hitów tego zespołu. Do tej pory wspominam zeszły rok, czerwiec roku 2025, kiedy oni wracali, ponieważ dla mnie i dla wielu też moich znajomych było to bardzo ogromne zaskoczenie, że oni w ogóle wracają, bo przez wiele, wiele lat było u nich cicho, jeśli chodzi o ten zespół, no ale płyta Nor, pamiętam, że podbijała listy przebojów. I single zwiastujące też dosyć długo królowały się w playlistach stacji radiowych. No a my przechodzimy dalej. Kolejna zapowiedź albumu. Tym razem już nie będzie to album koncertowy, a będzie to album studyjny. Dokładniej 12. studyjny album zespołu Europe, zatytułowany Come This Madness. No i on ukaże się jeszcze później, bo 25 września tego roku. No i co mamy? Wiem, że z tego albumu mamy 2 utwory i jeden z nich, czyli The Cult of Ignorance, za chwilę posłuchamy, a później jeszcze się odniosę do Europe, bo mam kilka słów do powiedzenia.

tym utworze to klasyczne, naprawdę bardzo, bardzo klasyczne Europe, które ja bardzo lubię. No i tak sobie słuchałam tej kompozycji, no i doszłam do wniosku, że z największą przyjemnością wspomnę w dniu dzisiejszym o koncercie, na którym byłam, o koncercie Europe, na którym byłam. To był rok 2024, to był koncert na Stadionie Narodowym. Festiwal, jak dobrze pamiętam, nazywał się Warsaw Rocks. No i tam był taki skład, że był Jam, później była Omega, później było Europe, a na sam koniec zespół Scorpions. Były to bardzo dobre koncerty, no ale pamiętam, że Europe chyba najbardziej mnie z tej czwórki zaskoczyło. No Scorpionsi, przyznaję, dla mnie absolutnie nie byli zaskakujący, bo już ich kiedyś się na żywo miałam okazję obserwować i to było wiele, wiele lat wcześniej. No ale Europe absolutnie mnie zaskoczyło. Mam jeszcze kilka ciekawostek dotyczących albumu Come This Madness, który ukaże się we wrześniu. No bo tutaj przeczytałam, że w nagraniach tego albumu wzięli gościnnie udział muzycy tacy jak Tobias Forge z zespołu Ghost oraz Michael Ackerfeld z zespołu Opeth. Więc tutaj też fantastyczni goście. Nie wiem, czy na przykład mamy tutaj jakieś fragmenty wokalne, które ta dwójka się zaśpiewała, czy co zrobiła. Myślę, że się niedługo o tym przekonamy. Album składać się będzie z 11 utworów. No i jest to album wydany tak naprawdę po wielu latach, bo ostatnia studyjna płyta zespołu Europe ukazała się w 2017 roku, więc przyszło nam czekać prawie 10 lat na nowy album, ale myślę, że to było, że było warto poczekać. No nie mogę się też doczekać tej premiery, więc widzę, że wrześniową jedną audycję na pewno już mam częściowo zaplanowaną, bo pewnie będę wracać do płyty Europe. A co jeszcze z ciekawostek, to jest jest też informacja, że Europe zapowiedział jubileuszową trasę z okazji 40. rocznicy wydania albumu The Final Countdown. Tak, tego albumu, gdzie znalazł się właśnie ten chyba ich najbardziej znany utwór i chyba też kompozycja Carrie, jak dobrze pamiętam. No i teraz i w ramach tych koncertów oni będą wykonywać całą zawartość tej płyty na żywo. No i tutaj jeszcze dobra informacja dla fanów Europe z Polski, bo w Polsce jest zaplanowany jeden koncert 20 października 2026 roku. Wystąpią na warszawskim Torwarze. Właśnie się o tym dowiedziałam, więc muszę sprawdzić, czy bilety jeszcze są, ale jak tak dobrze wspominam ich poprzedni występ, jako można powiedzieć support na Stadionie Narodowym, no to zdecydowanie myślę, że warto pójść na ich koncert. Chociaż też pamiętam, że od znajomych, że mówili, że oni koncertowo wypadają zawsze fantastycznie. No a my przechodzimy dalej, czyli do kolejnej zapowiedzi płyty. Tym razem mamy nowy album zespołu Eels, zatytułowany Cookie Happened. No i pierwszy utwór zwiastujący to wydawnictwo nosi tytuł Clapping Hand i teraz go posłuchamy.

Tak właśnie brzmi Ilse w swoim najnowszym utworze Cup in the Hand, a płyta Cookie Happened ukaże się jeszcze później niż płyta Europe, niż płyta Pulp, niż płyta Stonesów, czyli 16 października. Czyli teraz mogę powiedzieć, że chyba jedna z październikowych audycji częściowo też zostanie poświęcona tym albumowi. Jest to płyta, która jest następcą albumu, który, jak dobrze pamiętam, grałam w roku 2024, czyli Ilse Time. I pamiętam, że też bardzo mi się ta płyta spodobała. A jeszcze tutaj mam ciekawostkę od wykonawcy tego utworu, raczej od wokalisty, bo on powiedział, że ten utwór, single Cup in the Hand, przedstawia jedną z powracających postaci albumu, człowieka próbującego pogodzić się ze swoimi błędami. I wokalista do tego dodaje, że chciałem brzmieć w tym utworze trochę jak ktoś wyczerpany życiem, ktoś, kto wszystko zepsuł, ale w końcu zrozumiał swoje błędy i próbuje je naprawić, podchodząc do tego z pokorą i skruchą. Wiecie, jak działają wytwórnie płytowe? Nie obchodzi nas to, co nam dostarczycie, tylko upewnijcie się, że na pierwszych dwóch utworach brzmicie jak pokonani. I mówi i, czyli wokalista, zakładam, zespołu Ilse. No i to jest kolejna premiera tegoroczna, na którą ja chętnie zwrócę uwagę. No a teraz przechodzimy do kolejnej, można powiedzieć, dość mocno bluesującej płyty. Tym razem wracamy do Ameryki. No i będziemy słuchać najnowszego albumu Russa Greene. Wybrałam tę płytę dzisiaj, dlatego że chciałam mieć takie, można powiedzieć, dopełnienie, troszeczkę może uspokojenie dzisiejszej audycji. Trochę takiego bluesa, ale w takim bardziej rockowym wydaniu mieliśmy dzisiaj w audycji. No a teraz może troszeczkę bardziej taki blues w wydaniu contemporary. No i mam nadzieję, że jeden utwór, czyli Land Redux z tej płyty, który swoją drogą otwiera płytę Stonehold, bo właśnie tak ten album się nazywa, wam się spodoba.

Lintroducts, czyli dialog, mogę powiedzieć, harmonijki z gitarą. Jeszcze jestem wam winna kilka informacji na temat Russa Greena, ponieważ zakładam, że nie jest to znany artysta w Polsce, biorąc pod uwagę fakt, że amerykańska scena bluesowa jest tak ogromna, że nie sposób to wszystko ogarnąć. No i też ja się też staram wybierać artystów troszeczkę mniej znanych, no chyba że tak zwani klasycy wydają jakieś świetne albumy studyjne. Pamiętam, to chyba było jakoś rok temu, to Buddy Guy wydał taki album, że nie mogłam go nie zagrać. No bo czasami trzeba szukać klasyków, a czasami szukać, można powiedzieć, debiutantów albo artystów mniej znanych. No to co wiemy o Russie Greenie? Russ Green to jest artysta urodzony i wychowany w Chicago, który w swoim dorosłym życiu przebył podróż chyba po całych Stanach Zjednoczonych, by ponownie wrócić do Chicago. No i jego pierwszym instrumentem, na którym komponował utwory, z uwagi na to, że nie był w stanie zakupić sobie gitary, była harmonijka ustna, bo ją już posiadał, więc dosyć ciekawa historia na ten temat. A co do jego albumu? Tak jak już mówiłam, ten album nazywa się Stone Cold i jest to drugi album studyjny, który on wydał. Debiutował 8 lat temu, w roku 2018, albumem City Soul, który został bardzo dobrze przyjęty przez amerykańską publiczność i amerykańskich krytyków. Więc dla fanów Russa Greena, no to sporo trzeba było czekać, żeby wydał ten drugi album studyjny. No i tutaj, zgodnie z informacją prasową, ten album wskazuje na to, że po tych 8 latach jest to zdecydowanie artysta dojrzalszy. No ale w sumie nie jest to w żaden sposób zaskakujące. Co ja jeszcze widzę w tych utworach, w tym utworze, który przesłuchaliśmy? No widzę zdecydowaną inspirację też latami 60., latami 50., takim można powiedzieć starym chicagowskim bluesem, który mi czasem towarzyszy. No i w sumie, jeśli chodzi o Russa Greena, to tyle, bo teraz patrzę na zegarek i widzę, że powoli muszę się z wami pożegnać. Ja mam jeszcze kilka takich informacji techniczno-organizacyjnych. To zacznijmy tak jak zawsze, czyli przez ostatnią godzinę była z wami Natalia Ostaszewska i zapraszam was serdecznie na kolejne wydanie audycji Muzyczne Skrajności, ale za 2 tygodnie. Za tydzień jestem poza Polską i będę chłonąć muzykę w Grecji. No i za te 2 tygodnie spotkamy się i opowiem o mojej greckiej muzycznej przygodzie. Ci, którzy pamiętają lipiec ubiegłego roku, to też miałam taką muzyczną grecką przygodę, festiwal Really Saddens. Tak mi się podobało w zeszłym roku, że w tym roku zdecydowałam się wrócić. Chociaż trochę inny jest klimat tego Release Athens w tym roku. Zobaczymy, jak zespoły, które zobaczę, się zaprezentują. Teraz po prostu powiem wam do usłyszenia, a na koniec Russ Green w utworze Nobody Knows.

Budzimy się, wstajemy z cieli, myjemy, myjemy zęby. Idziemy do pracy, tak ciężko udajemy, aż bolą nas plecy. Wracamy w nocy, nie myśląc już o niczym.

Budzimy się, wstajemy, ścielimy, jemy, myjemy zęby. Idziemy do pracy, tak ciężko udajemy, aż bolą nas plecy. Wracamy w nocy, nie myśląc już o niczym.

0: Zaki.
1: Może mam.
0: Będę czekała jutro na ciebie w kawiarni koło Molo. Wiesz, w której? W południe.
1: No ale ja...
0: Nie bój się, nie przyniosę ci wstydu, gdyby któryś z twoich znajomych chciał nas podejrzeć.

Love is everywhere.

0: już trochę odwagi.
1: Może mam.
0: Będę czekała jutro na ciebie w kawiarni koło Molo. Wiesz, w której? W południe.
1: No ale ja...
0: Nie bój się, nie przyniosę ci wstydu, gdyby któryś z twoich znajomych chciał nas podejrzeć.